0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Oddział ginekologii onkologicznej Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni ponownie uzyskał europejski certyfikat ESGO. Dokument potwierdza spełnianie technicznych i medycznych standardów w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Aby otrzymać taki certyfikat, ośrodek musi wykazać odpowiednią liczbę przeprowadzonych operacji oraz realizować leczenie w oparciu o wyspecjalizowany zespół wielodyscyplinarny. Jak informują szpitale pomorskie, to jedno z najważniejszych potwierdzeń jakości w Europie przyznawane ośrodkom, które spełniają rygorystyczne kryteria i osiągają bardzo dobre wyniki leczenia. Na terenie województwa pomorskiego Szpital Morski imienia PCK pozostaje obecnie jedyną placówką posiadającą tę akredytację. Leczenie prowadzone w certyfikowanych ośrodkach przekłada się przede wszystkim na dłuższe przeżycie pacjentek. Policjanci z powiatu puckiego ramię w ramię ze Strażą Leśną ruszyli do działania. Mundurowi prowadzą działania kontrolne na terenach leśnych. Na terenie

Niepodległym KP Władysławowo policjantka razem z funkcjonariuszem Straży Leśnej działali wspólnie dla ochrony środowiska. Wspólny patrol koncentrował się na zwalczaniu nielegalnych wjazdów pojazdów do lasu, zaśmiecania, niszczenia przyrody oraz łamania przepisów porządkowych. Mundurowi kontrolowali teren leśny i reagowali na nielegalne wysypiska odpadów. Zwracali uwagę na przypadki spalania śmieci i zanieczyszczania powietrza. Ich wspólne działania koncentrowały się także na przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz niszczeniu przyrody. Funkcjonariusze przypominają, że tereny leśne podlegają szczególnej ochronie, a obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Podkreślamy, że takie działania mają także charakter prewencyjny i edukacyjny. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie przypadków łamania prawa na obszarach leśnych. W kolejnych dniach funkcjonariusze będą pełnić służbę także w innych gminach powiatu puckiego. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Prace drogowe na ulicy Chlojskiej w Gdyni spowodują zmiany w kursowaniu linii ZKM Gdynia. W związku ze zaplanowanymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Chylońskiej w Gdyni pomiędzy ulicą Morską i Wiejską od godziny 21 w piątek 8 maja do około godziny 15 w sobotę 9 maja nie będzie możliwości przejazdu fragmentem ulicy Chylońskiej dla pojazdów komunikacji miejskiej. W tym czasie wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii 22, 27, 28, 710 oraz N20. Omawiane linie w kierunku Cisowy, Pustek Cisowskich od przystanku węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 do przystanku Leszczynki SKM 02 pojadą objazdem ulicami Morską, Wiejską i Chylońską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Zamenhofa 04 przy ulicy Morskiej. Z kolei w kierunku Śródmieścia Kaczych Buków, Grabówka SKM pojadą od przystanku Pucka 01 do przystanku węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 objazdem ulicami Chylońską, Wiejską i Morską. Przystanek Leszczynki SKM 01 zostaje przeniesiony do tymczasowej lokalizacji, czyli cofnięte około 90 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wiejską. Ponadto na trasie objazdu obowiązuje przystanek Wiejska 01 przy ulicy Morskiej. Kurs linii 710 o godzinie 20.56 Cisowej SKM zostaje przepuszczony stałą trasą, a kurs linii 22 o godzinie 20.28 z Gdyni Dworca Głównego PKP zostanie wykonany już trasą objazdową. Ponad 100 wystawców z całego Pomorza pojawiło się na targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni. Była to okazja, by porozmawiać z osobami poszukującymi pracy lub planującymi zmienić swoje życie zawodowe. Była to jednak przede wszystkim okazja, by poznać firmy z różnych branż, dowiedzieć się, jak napisać interesujące CV lub założyć własny biznes, czy jak bezpiecznie szukać pracy za granicą. Z kolei dla pracodawców targi to szansa na szybkie i sprawne przeprowadzenie rekrutacji oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Podczas tegorocznych targów po raz kolejny można było skorzystać ze strefy przedsiębiorczości i uzyskać informacje dotyczące zakładania własnej firmy. Odbyły się również dwa wykłady, w trakcie których przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opowiedzieli o swojej ofercie i o zakładaniu działalności gospodarczej. Z kolei w strefie cudzoziemca osoby zainteresowane tematyką legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogły porozmawiać z pracownikami różnych instytucji. Organizatorem targów pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni byli Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza i UNHCR we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Ponad 100 km na godzinę pędził przez teren zabudowany. Konsekwencje okazały się poważne. 4 maja przed godziną 23 funkcjonariusze puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze w Sławutówku. Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie 47-letni mieszkaniec Sopotu otrzymał mandat w wysokości 1000 zł oraz punkty karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Puccy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. Pierwszy dzień miesiąca okazał się wyjątkowo intensywny dla wejherowskich strażników miejskich. Mundurowi uczestniczyli w walce z zagrożeniami pożarowymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili dwa nielegalne, rozpalone na terenie leśnym ogniska i najechali wprost na palącą się ściółkę w lesie u zbiegu ulicy Roszczynialskiego i w niebo wstąpienia. Jak relacjonuje straż, na ich oczach dopiero co zaczęło się palić poszycie leśne. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar w zarodku. Natomiast o godzinie 14 mieszkaniec Wejherowa rozpalił duże ognisko w lesie
przy ulicy Ofiar Piaśnicy.

0: został ukarany mandatem karnym. 15 minut później ujawniono kolejne nielegalne ognisko w tym rejonie miasta. Kobieta, która je rozpaliła, również została ukarana mandatem karnym. Straż Miejska apeluje. Wysuszona ściółka stanowi duże zagrożenie pożarowe. Nawet najmniejsza iskra ognia może wzniecić pożar, który szybko się rozprzestrzenia po lesie, powodując jego spalenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na wyjątkowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się już 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem, który wyruszy z placu Reginy Osowickiej i przejdzie na plac Wejhera. Tam odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie wspólny taniec, który symbolicznie połączy wszystkich uczestników. Start festynu zaplanowano w samo południe w Wejherowskim Parku Miejskim. Chętni będą mogli wziąć udział w grze terenowej zatytułowanej Wspólnie przez przygodę, a na zakończenie mini disco. Na najmłodszych czekać będą też dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy z nagrodami oraz liczne gry i zabawy. Przypominamy, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 23 maja.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w czwartek, Arkadiusz Mięczewski. Pozwólcie, że dzisiaj zacznę nieco inaczej. Zacznę od naszej pozytywnej myśli na dziś, bo bardzo mi się spodobała. Wypowiedziała ją znana aktorka Audrey Hepburn i powiedziała tak. Najważniejszą rzeczą jest cieszyć się życiem, być szczęśliwym, tylko to się liczy. Pamiętajcie o tym, budząc się dzisiaj o poranku. A ja zapraszam na nasze poranne spotkanie, jak zwykle wypełnione muzyką, ciekawostkami i oczywiście pozytywnymi rzeczami. Siódmy dzień maja, czwartek, 127 dzień roku, do końca którego zostało nam 238 dni. Wschód słońca 4:56, zachód 20:30, dzień trwa 15 godzin i 35 minut i jest dłuższy od najkrótszego już o 8 godzin i 19 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 44 dni, a jeżeli ktoś marzy o wakacjach, to za dni 49 one właśnie się pojawią. Myśl na dziś już się pojawiła, także już nie muszę o niej wspominać, chociaż może warto mówić o tym, co dobre, dlatego pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby cieszyć się życiem, a ja wam mówię dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Dwie ulice w Redzie doczekają się remontu, które o tym już za chwilę powiemy wam. Także o wyborach do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Usłyszycie o obchodach stulecia Straży Pożarnej w Główczycach, a także powiemy wam o festynie integracyjnym bliżej autyzmu. Na informacje z regionu zaprasza Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie miejsce będzie miało wyjątkowe wydarzenie. To festyn integracyjny bliżej autyzmu. Impreza ta ma na celu budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu, integrację lokalnej społeczności oraz wspólne spędzanie czasu w atmosferze życzliwości i otwartości. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na terapię i rehabilitację podopiecznych Wejherowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, czyli organizatora tego wydarzenia. W programie znajdą się występy artystyczne, animacje dla dzieci, stoiska, loteria fantowa oraz wiele niespodzianek. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków gminy miasta Wejherowa, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa pomorskiego, prezydent miasta Wejherowa, starosta wejherowski oraz wójt gminy Wejherowo. Festyn integracyjny bliżej autyzmu odbędzie się 10 maja w godzinach między 13 a 18 w Parku Miejskim w Wejherowie. W Główczycach odbyły się uroczyste obchody stulecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej, połączone z oficjalnym przekazaniem nowego wozu bojowego. Wydarzenie

Nie miało wyjątkowo podniosły charakter i zgromadziło licznie zaproszonych gości, delegacji oraz mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą, po której uczestnicy przemaszerowali na plac przy remizie. Tam odbył się oficjalny apel, podczas którego odczytano historię jednostki, uczczono pamięć zmarłych druhów minutą ciszy oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków. Podkreślano znaczenie wieloletniej służby, zaangażowania oraz roli młodego pokolenia strażaków w kontynuowaniu tradycji. Drugą część wydarzenia stanowiło przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd został poświęcony, a jego kluczyki przekazano jednostce podczas oficjalnej ceremonii. Nowy wóz ma wzmocnić gotowość operacyjną strażaków i poprawić skuteczność działań ratowniczych. Organizatorzy podkreślili, że jubileusz oraz inwestycja są ważnym momentem w historii jednostki i całej lokalnej społeczności. Prezydent miasta Słupska ogłosił wybory do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do udziału zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, posiadające siedzibę lub strukturę organizacyjną w Słupsku. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od 13 do 20 maja do godziny 14, zarówno w wersji papierowej w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego, jak i elektronicznie. Głosowanie korespondencyjne zaplanowano w dniach od 21 do 26 maja, natomiast dzień wyborów wyznaczono na 27 maja. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Wydziale Współpracy Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Kolejna drogowa inwestycja w Redzie zbliża się wielkimi krokami. Dwie ulice zostaną pokryte nową nawierzchnią. Wyłoniono wykonawców przebudowy, co oznacza, że już niedługo ruszą konkretne prace w terenie. Około 410 metrów ulicy Tartakowej przebuduje firma z Wygody Sierakowskiej za kwotę 555 tysięcy złotych. Z kolei około 310 metrów ulicy Góreckiego wyremontuje firma z Władysławowa za około 387 tysięcy złotych. Na wykonanie prac realizatorzy będą mieli 3 miesiące od momentu podpisania umowy. Jak przekonuje Urząd Miasta Gdynia, to ważny krok, który przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Cieszę, że po etapie planów i formalności przechodzimy do działania. Dni są już coraz dłuższe, my dzisiaj wschód słońca mieliśmy o godzinie 4:56. To słońce będzie nawet chętnie się pojawiało na niebie. Zachmurzenie szykuje się małe i umiarkowane, także słońce będzie mogło znowu zacząć nam przygrzewać. Dziś 9 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 10 w Wejherowie, Radzie Rubi i 12 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie, no, do najwyższych nie należy, powiedzmy to delikatnie, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Historię 7 maja rozpoczniemy od pogody. W roku 1968 nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. Nieźle wiało. W roku 1999 premiera filmu sensacyjnego Operacja Samum w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a tam Marek Kondrat, Radosław Pazura, Bogusław Linda, Olaf Linde Lubaszenko. To był film. W roku 2022 w kościele ewangelicko-augsburskim miała miejsce pierwsza w historii ordynacja kobiet na księży. Ordynowano grupę 9 diakonek. Pierwszą ordynowaną została Halina Radacz. Na świecie w 1794 we Francji wprowadzono formalną religię państwową, tak zwany kult istoty najwyższej. W roku 1867 Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit. W roku 1895 ukazała się powieść science fiction Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa, a w roku 1934 u wybrzeży filipińskiej wyspy Palawan została wyłowiona największa znana perła. Miała ponad 6 kg, nazwano ją perłą Allaha. I jeszcze rok 2013 w Sztokholmie otwarto tam Muzeum Abby.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.
6: I gotta

0: Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Nasze myśli mogą już zmierzać w kierunku weekendu, ale jeżeli właśnie w tej chwili prowadzicie samochód, to pamiętajcie, żeby skupić się na drodze. Pozdrawiam wszystkich o poranku bardzo serdecznie i czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Jesteśmy tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo zahasłowani. Hasło do komputera, hasło do telefonu i hasło hasłem pogania. To są ciężkie czasy, dlatego pozdrawiam wszystkich tych, którzy w komputerach tam hasła mają i hasła ogarniają. No a teraz dowcip jest taki. Dzień dobry, chciałbym się u Państwa zatrudnić jako specjalista od bezpieczeństwa. Przykro mi, ale nie potrzebujemy kogoś takiego. No, jak Pan uważa? W razie czego moje CV ma Pan na pulpicie swojego komputera. No właśnie. I widocznie Pan nie użył odpowiedniego hasła. I do tego jeszcze tematu haseł. Dzisiaj powrócę o poranku, także zapraszam, zostańcie z nami i swoje hasło 1, 2, 3, 4 pamiętajcie, żeby zmienić na te trudniejsze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
4: Więcej także na foodworks.pl. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
6: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
7: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
6: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
8: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
9: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
6: Maseczki wróciły do łask.
9: No niestety trzeba.
6: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne blackhawki.
5: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
5: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu

0: Ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
1: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
0: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria 3 obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Od poniedziałku trwają matury. Jednym z egzaminów jest kaszubski. Jak powiedziała dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Marzena Majerowska, do matury z tego przedmiotu przystąpiło 30 abiturientów, z czego część zdawała spoza Pomorza.
3: To są miejscowości Bydgoszcz, 4 uczniów Chojnice, 1 uczeń Brusy, 4 uczniów Kartuzy, 3 uczniów Sierakowice, 1 Kościerzyna, 1 Lęborg, Płock, Reda, Wejherowo, Gdańsk po jednym zdającym.
2: Maturzyści mieli do wyboru wiersze Bożeny Ugowskiej i Henryka Hewelta, Młodość oczami poetów oraz Ormuzdowa Skra kiedyś i dziś. Do wykorzystania był tekst z miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania, wydawanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Na zdanie egzaminu z języka kaszubskiego abiturienci mieli 210 minut. A co daje absolwentom szkół średnich przystąpienie do matury kaszubskiej, wyjaśnia ponownie dyrektor Pomorskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Marzena Majerowska.
3: Patrząc na liczbę zdających, chodzi tutaj chyba o podtrzymanie tego języka kaszubskiego w regionie. Pewnie to są jakieś tradycje rodzinne. Myślę, że to głównie kieruje zdającymi przy wyborze do tego języka. Być może wiążą przyszłość swoją też w tym kierunku.
2: Język kaszubski dostępny jest na maturze jako przedmiot dodatkowy od 2005 roku. W Łęczycach zapowiedziano plenerowe wydarzenie pod nazwą Grillówka z GIKiB, czyli Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką 2026, które ma połączyć integrację mieszkańców z rywalizacją sportową w ramach turnieju sołectw. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego spędzenia czasu na stadionie. Podczas wydarzenia przygotowana zostanie strefa grillowa i gastronomiczna, a także część rekreacyjna dla uczestników w różnym wieku. W programie przewidziano turniej sołectw, w którym drużyny zmierzą się w konkurencjach sportowych i zabawach rekreacyjnych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych, w tym dmuchańców waty cukrowej, popcornu oraz animacji, a całość uzupełni muzyka i wspólna zabawa. Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 15 na stadionie w Łęczycach. Zgłoszenia drużyn sołeckich przyjmowane są do 15 maja. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno uczestników, jak i kibiców, podkreślając integracyjny charakter wydarzenia oraz jego otwartą formułę dla całej lokalnej społeczności. Rada Seniorów Gminy Redzikowo zaprasza mieszkańców po 60 roku życia na cykl bezpłatnych zajęć ćwiczebno-edukacyjnych pod hasłem Długowieczność. Spotkania mają wspierać zdrowie i aktywność oraz dobre samopoczucie seniorów. Organizatorzy zapowiadają zajęcia rozwijające sprawność umysłu, integrację oraz wspólne aktywności sprzyjające budowaniu relacji i poprawie jakości życia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 maja o godzinie 10 w świetlicy w Siemianicach. Kolejne zaplanowano m.in. w Kusowie, Wieszynie, Jeziorzycach Osiedlu, Strzelinie i Bierkowie. Zajęcia będą prowadzone od maja do czerwca w lokalnych świetlicach na terenie gmin Redzikowo. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa skierowana jest do wszystkich seniorów, którzy chcą zadbać o zdrowie, aktywność i kontakty społeczne. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest w materiałach informacyjnych gmin Redzikowo. Tak naprawdę to ledwo co tego deszczu pokropiło i już znowu zachmurzenie się zmniejsza i szanse na opady praktycznie zanikają. Temperatura powoli zaczyna odbijać w górę po tym ochłodzeniu. Dziś może jeszcze bez szału, ale już 9 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 10 w Wejherowie, Redzie, Rumi, a 12 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie to najwyższych nie należy, za to zachmurzenie dużo mniejsze niż wczoraj.

Arkadiusz Mieczewski, witam was w czwartkowy poranek. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Kiedyś to były piękne czasy. Hasło mogło brzmieć na przykład tak. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A jaka była odpowiedź? Kto pamięta? No uwaga, słucham. Zuzanna lubi je tylko jesienią. To hasło z serialu Stawka większa niż życie. Dzisiejsze czasy to zupełnie inne życie, bo nasze hasła to mieszanka cyfr, liter i tak zwanych znaków specjalnych. Pamiętajcie, dzisiaj mówimy dużo o hasłach. Hasła nie mogą być proste, tak żeby nie zostały złamane. 1, 2, 3, 4 nie nadaje się. I jeszcze inne się też nie nadają i do tego tematu wrócę mniej więcej za godzinę. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. 7 dzień maja, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła, Flavia. Przysłowie na dziś. Gizela, święta zimy nie pamięta. No dobrze, to zobaczymy, co będzie z tymi świętami. Jak Gizela święta zimy już nie pamięta, to czas w końcu, żeby się zrobiła prawdziwa wiosna i na to liczymy, a już za chwilę nasza poranna księga imion.

0: dzisiaj piękne imię Róża i męskie Jan. O tych dwóch imionach opowiem wam słów kilka już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od róży. Imię, które kojarzy się z delikatnością, pięknem i naturalną elegancją. To osoba, która potrafi zachwycać swoją subtelnością, a jednocześnie kryje w sobie dużą siłę charakteru. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo intuicyjna. Ma dobre serce, potrafi zrozumieć innych i tworzyć wokół siebie atmosferę spokoju oraz ciepła. W pracy róża jest dokładna, zaangażowana i sumienna. Lubi działać w harmonii, bez chaosu, a swoje zadania wykonuje z dużą starannością. W relacjach jest ciepła, troskliwa i bardzo lojalna. Potrzebuje bliskości i szczerości, ale nie otwiera się od razu. Musi poczuć zaufanie. Jan to mężczyzna, który kojarzy się z prostotą, siłą i ponadczasową klasą. To osoba, która nie potrzebuje rozgłosu, by wzbudzać szacunek. Imponuje spokojem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. To ktoś konkretny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, podejmujący decyzje z rozwagą. Nie działa impulsywnie. W pracy solidny, sumienny i godny zaufania. Można na nim polegać, bo zawsze doprowadza sprawy do końca. W relacjach szczery, wierny i opiekuńczy. Może nie zawsze mówi dużo o emocjach, ale pokazuje je czynami. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Janosz melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach dzieje, również w Rumi, jak tutaj właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Także właśnie od tego miasta sobie zaczniemy. No i powiem wam, że źle nie jest, chociaż poranny szczyt komunikacyjny jest widoczny, o jak najbardziej, szczególnie w rejonie ronda jednego konkretnego, czyli 25-lecie NSZZ Solidarność, ulica generała Henryka Dąbrowskiego, ulica Gdańska, właśnie w rejonie tego skrzyżowania, są dość chętnie wybierane przez kierowców, że tak to delikatnie ujmę. Dodatkowo jeszcze intensywny ruch utrzymuje się na Jana III Sobieskiego, szczególnie przy skrzyżowaniu z Sabata. Ale to wszystko, jeśli chodzi o Rumię. Teraz my się przenosimy do Redy, a tutaj ruch już dość spokojniejszy, przynajmniej w porównaniu właśnie do Rumi. Najwięcej samochodów w tym momencie pojawia się w rejonie skrzyżowania Wejherowska-Pucka, ale to tak naprawdę wszystko. W Wejherowie z kolei niewiele się dzieje, naprawdę na drogach jest dość spokojnie, żadnych na szczęście większych korków nie ma, za to na przykład już w Bolszewie aż tak dobrze nie jest na ulicy Zamostnej, rzecz jasna. Jeśli jedziemy już na Lęborg właśnie w tą stronę, to jeszcze na ulicy Lęborskiej, skrzyżowaniu Lęborska-Szeroka na wysokości Białosowizny Gościcina ruch również jest dość intensywny, a dalej już do Lęborka jedziemy bez najmniejszych przeszkód. W Lęborku nawet poranne godziny szczytu jeszcze nie pokazały swoich kolorów. A jeśli chodzi o Słupsk, do którego dojedziemy bez problemu, no to największy ruch na ulicy Bohaterów Westerplatte. Miło zaskakuje mnie 203 daska z Siemianic do Słupska, bo korków brak. Za to no niewielki korek musi się pojawić w Kobylnicy na ulicy Głównej. Trójmiejska obwodnica przejezdna, tak szybciutko ją tylko odhaczymy sobie. A w samej Gdyni, jak sytuacja się ma, oczywiście, że jest taka da Kwiatkowskiego, daje kierowcom w kość. Trasy z

0: i są w miarę przejezdne, hutnicza i morska. Derdowskiego się zapycha, a Śródmieście na szczęście o tej porze jest przejezdne. Chociaż delikatnie temperatura zaczyna odbijać w górę, no to bardzo delikatnie i bardzo, bardzo powoli. Bo dzisiaj 8 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, no i tyle samo zresztą w Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie to umiarkowane 1011 hektopaskali, wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość duże i mogą się pojawiać słabe opady deszczu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Pamiętajcie, że za przekroczenie prędkości na przykład jest mandat, są też punkty. No i jak uzbieracie dużo punktów, to możecie stracić prawo jazdy. No niektórych to się nie tyczy, bo właśnie czytam, że Łukasz Mejza, czyli były poseł PiS, ma w tej chwili 225 punktów karnych. I tak naprawdę on nic sobie z tego nie robi, bo wiecie, jest posłem i jego to nie dotyczy, ale was pewnie dotyczy, dlatego uważajcie na siebie, nie przekraczajcie przepisów. A jeżeli musicie zatankować, to dzisiaj będzie nieco taniej niż wczoraj. 95, 6,46, wczoraj było 6,49. 98, 6,95, wczoraj było 6,99, a diesel maksymalnie 7,26, a wczoraj było 7,31. Czyli kto nie zatankował wczoraj, dzisiaj zatankuje taniej. Szerokiej drogi dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.

Było mówione, że nie można wnosić telefonów i nie można ściągać. No było mówione. Ile razy? No tysiące razy. A oni co? A oni i tak wnosili telefony i ściągali. Centralna Komisja Edukacyjna unieważniła egzamin maturalny z matematyki kilkunastu uczniów. Decyzja wynika z naruszenia zakazów i wiąże się z możliwością ponownego podejścia do egzaminu maturalnego dopiero w kolejnym roku. Niestety nie można poprawiać matury teraz w tym roku, jeśli popełniło się to właśnie przestępstwo, tak to nazwę, czyli wniesiono telefon albo ktoś ściągał. Liczba unieważnień jak dotąd jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Na przykład w zeszłym roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom. W trakcie egzaminów 105 przypadków dotyczyło ściągania, a 72 wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych. A w roku 2024 202 osoby niestety nie zdały z takich właśnie powodów. No i tak się mówi, nie nosić

0: Nie, nie wnoście, nie ściągajcie, a ci maturzyści co roku to samo. Trzymam za was kciuki za kolejne egzaminy, te najważniejsze pisemne już za maturzystami. No to teraz czas na kolejne, tym razem ustne, rozszerzone pisemne, no i tak to jeszcze trochę potrwa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie drugiej czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
5: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
6: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
4: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
7: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
8: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
9: Bardzo sucho jest, bardzo sucho.

0: No i deszczu nie ma.
1: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
2: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na dwóch liniach ZKM Gdynia pojawią się zmiany. Od 11 listopada, czyli od najbliższego poniedziałku, wprowadzone zostaną następujące korekty w rozkładach jazdy. W przypadku linii 171 na wniosek ZTM w Gdańsku skorygowany zostaje poprzedni rozkład jazdy. Zmiana polega jedynie na skróceniu czasu przejazdu na gdańskim odcinku między przystankami Park Oliwski 01 i Oliwa 08. Rozkłady jazdy w soboty, niedzielę i święta nie zmieniają się. Z kolei w przypadku linii 177 skorygowane zostają rozkłady jazdy. Zmiany polegają na wprowadzeniu we wszystkie dni tygodnia nowych czasów jazdy na wybranych odcinkach Alei Niepodległości, ulicy Armii Krajowej, 3 Maja i Hafnera. Zmianie godziny odjazdu w dni poprzednie kursu z Sanatorium Leśnik z godziny 15.08 na godzinę 15.16. Opóźnienie wynosić będzie około 8 minut. Radni Lęborka przyjęli zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Handlowej i Węgrzynowicza. Nowe zapisy dopuszczają zabudowę wielorodzinną na terenie miejskiego targowiska, co w przyszłości może umożliwić budowę czterokondygnacyjnego budynku z częścią usługową na parterze. Projekt zakłada powstanie około 20 mieszkań, jednak decyzja wywołała dyskusję wśród radnych. Część z nich zwracała uwagę na brak konsultacji z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na targowisku oraz na brak spójnej koncepcji zagospodarowania całego terenu. Wątpliwości dotyczyły także kwestii parkingów oraz potencjalnego wzrostu liczby samochodów w tej części miasta. Władze miasta podkreślają, że zmiana planu ma przede wszystkim uporządkować obecne przepisy i dać możliwość rozwoju właścicielom lokali. Burmistrz zapewnił, że kupcy nie zostaną zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc, a nowe rozwiązania mają charakter opcjonalny i będą wprowadzane stopniowo. Mieszkańcy gminy Ustka będą mogli wymienić elektrośmieci na rośliny. Akcja odbędzie się w sobotę 9 maja w godzinach od 10 do 14 na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wodnicy. Wójt gminy Ustka Rafał Konon zaprasza mieszkańców do udziału w ekologicznej inicjatywie realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Aby otrzymać bezpłatną roślinę, wystarczy przynieść zużyty mały sprzęt AGD, między innymi czajniki, miksery, blendery, suszarki, lodówki, żelazka czy elektryczne szczoteczki do zębów. Organizatorzy podkreślają, że liczba roślin jest ograniczona i będą one wydawane do wyczerpania zapasów. Po ich rozdaniu nadal będzie można oddawać elektrośmieci. Na miejscu pojawi się również stoisko koła gospodyń i gospodarzy wiejskich z Machowina, gdzie na uczestników czekać będą kawa, herbata i domowe ciasta. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wodnicy. Na kominie ciepłowni w miejskim przedsiębiorstwie ciepłowniczo-komunalnym Koksik spółka ZOO w Redzie wykluły się 4 pisklaki sokoła. Z tej właśnie okazji portal Nadmorski 24 zaprasza do konkursu. Potrzebne są 4 imiona dla samic i 4 dla samców. Propozycje imion dla piskląt można wpisywać pod postem opublikowanym na oficjalnym facebookowym profilu portalu nadmorski24.pl do 15 maja. Te, które otrzymają najwięcej polubień, wygrają. Przypomnijmy, że sokoły wędrowne pojawiły się w Redzie w 2018 roku. Na kominie Koksika na wysokości 60 metrów umieszczono dla nich budkę i kamerę, gdzie dzięki nim właśnie na portalu Nadmorski 24 możemy obserwować losy ptasiej rodziny. Sokoły wędrowne są uważane za najbardziej zwinne ptaki drapieżne w locie. Potrafią osiągnąć prędkości podczas nurkowania w dół sięgające nawet 320 km na godzinę. Ptak niegdyś licznie spotykany w polskich lasach w latach 60. wyginął w Polsce na skutek zatrucia środowiska. Zachmurzenie dziś będzie znacznie mniejsze niż było to wczoraj, a temperatura będzie nieznacznie wyższa niż było to wczoraj. Czyli zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura w okolicach 9 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 10 w Wejherowie, Radzie Rumi, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie do najwyższych nie należy, raczej powolutku nam leci na łeb, na szyję, w dół. Chmur coraz mniej.

0: wejść tu, wejść tam. No jak znaleźć sposób na to, żeby zapamiętać te wszystkie hasła? Kiedyś było zdecydowanie prościej, były znane hasło, masło, trzasło i już. A teraz, żeby gdziekolwiek się dostać, to trzeba znać hasło. Na szczęście, żeby słuchać poradnego programu, nie musicie znać żadnego hasła, ale pamiętajcie, żeby ustawiać te hasła, żeby one nie były takie proste do złamania, bo niestety najnowszy globalny raport ujawnia, że proste i łatwe do złamania hasła nadal dominują zarówno w Polsce, jak i na świecie. I uwaga, top 20 najpopularniejszych haseł w Polsce rozpoczyna się od jedynki admin. To jest właśnie hasło numer 1. Na drugim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potem na trzecim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na miejscu szóstym, co ciekawe, jest na przykład mandarynki 4. Na miejscu siódmym jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest jeszcze hasło kuwe 1, 2, 3 z wykrzyknikiem. Jest kocham 12, to na miejscu 13. I na miejscu 20 znajduje się hasło kuwerty 1, 2, 3. Takie właśnie proste do złamania hasła często pojawiają się tam, gdzie wy je umieszczacie, czyli i w internecie, i we własnych telefonach. Pamiętajcie, że hasło jest bardzo ważne. Najlepiej, żeby było jak najtrudniejsze, no tylko pytanie, jak to najtrudniejsze później zapamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
4: To?
5: Salon Fajne Materace.
4: Gdzie?
5: W Wejherowie.
4: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
4: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
4: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
5: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
4: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
7: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
8: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączą rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: czas na życzenia dla urodzonych 7 maja i kilka słów o Was. Jesteście osobami wyjątkowo ambitnymi i pracowitymi. Bardzo dużo czasu poświęcacie analizom otaczającej Was rzeczywistości i często udaje Wam się zaobserwować na pierwszy rzut oka niewidoczne szczegóły. Jesteście niezwykle skrupulatni, co znacznie spowalnia Wasze działania. Powierzając Wam ważne zadanie, możemy mieć pewność, że potraktujecie je odpowiedzialnie i dokładnie. Ponadto należycie do ludzi wytrwałych i zdeterminowanych. Kiedy coś sobie postanowicie, nic nie powstrzyma Was od osiągnięcia upragnionego celu. Rywalizacja i nieodparta potrzeba bycia na podium napędza Was do działania i stanowi Waszą główną motywację. Wasze zalety to wierność, lojalność, uczuciowość, wady, lenistwo, drażliwość, flegmatyczność. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 7 maja są amerykański aktor Gary Cooper, Ryszard Rembiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, lektor, konferansjer, to ten, który między innymi kiedyś prowadził losowania Lotto. Polski aktor Radosław Pazura i Maciej Zakościelny. Oni też dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasie będzie apartny język a śpiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
5: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński.
3: Nadstąp piesa! Stanie tać jak knaga w przeciągu.
4: Gustawie, od 5 minut drzesz się na tego nieszczęśnika. On cię chyba nie słyszy.
3: Rum!
4: Teraz mówisz jak do konia. Przypomnij, jak brzmi komenda. W lewo.
3: Tuder.
4: W prawo.
3: Łydzie.
4: Do tyłu.
3: Curiko.
4: Chyba cię usłyszał, bo zapaliły się światła cofania. Korek się ruszył.
6: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głystk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Ty hodujesz, Osi skupuje.
3: Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner.
4: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju,
5: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
6: uczciwe rozliczenia,
7: pewne płatności,
8: konkurencyjne ceny.
9: Weź udział w programie Cultivate
10: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
11: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
12: Więcej także na foodworks.pl.
13: Reklama.
14: Reklama. 8.30 pojawiła się na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się zmienia na tych drogach w naszym regionie. No chyba, że się okaże, że się nic nie zmienia, ale wątpię, żeby taka sytuacja zaszła. No i chyba mam rację, bo na przykład w Gdyni sytuacja powolutku się już uspokaja, jeśli chodzi o poranny szczyt komunikacyjny. Powoli, bo wciąż jeszcze są miejsca, gdzie ten ruch jest podwyższony, chociażby fragmenty ulicy Morskiej, ale już na przykład w północnej części miasta, czyli skrzyżowanie Derdowskiego Dąbka, przejedziemy nie stojąc w korku, co w tej części miasta jest naprawdę wielkim sukcesem. Estakada Kwiatkowskiego, powiem tak, jeszcze długo będzie nam sprawiała problemy, ale my nie tylko Gdynią tutaj żyjemy, uciekamy do Rumi, a w Rumi w tym momencie spokojniej niż godzinę temu. O 7.30 zwracam uwagę na rondo 25-lecia NZZ Solidarność. No i już nie muszę zwracać uwagę na to skrzyżowanie, bo ruch tutaj odbywa się w miarę sprawnie. Reda przejezdna, nie mam się czego czepiać, ewidentnie jeszcze ten w pełni sezon się nie rozpoczął, więc ulica Pucka jest przejezdna. W Wejherowie niewiele się dzisiaj od samego rana szczerze dzieje na drogach, co jest jedną z najlepszych wiadomości, jaka może być w raporcie drogowym. W Bolszewie na Zamostnej ruch delikatnie podwyższony, ale w porównaniu z godziną 7.30 to naprawdę jest niebo a ziemia. Do Lęborka dojedziemy bez większych problemów, bez jakichś opóźnień, jakichś zgrzytów, poślizgów i tak dalej, a w Lęborku też jeszcze niewiele się dzieje. Ciekawe, czy ten poranny szczyt tam taki w ogóle dzisiaj będzie, że się nic nie dzieje, czy dopiero korki się pojawią o 9.30, oczywiście dam wam o tym znać. Do Słupska jedziemy bez problemu znowu, a w samym Słupsku trochę się zmieniło, trochę się nie zmieniło, bo na przykład na Bohaterów Westerplatte niby ten ruch jeszcze jest trochę podwyższony, ale to już nie są korki. Na pojedynczych skrzyżowaniach dalej tych aut jest dużo, ale znowu to nie są korki. No i korków nie ma także na 213 z Siemianic do Słupska, ale ja jestem dzisiaj w ogóle zaskoczony, bo cały poranek mija tam dość spokojnie. Na koniec Kobylnica i w końcu przejezdna ulica Główna. Osiem stopni Celsjusza, nie jest to jakaś szalona wartość, ale jest to wyższa temperatura niż było wczoraj. Właśnie ósemeczkę dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, dziewiątkę w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, dziesiątkę w Luzinie, jedenastkę w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie to umiarkowane 1011 hektopaskali. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany, choć raczej w kierunku tego umiarkowanego. Chmur na niebie cały czas dość sporo się utrzymuje i mogą się pojawiać słabe przelotne opady.
15: Śniadanie z Norda FM.

0: Od czasu do czasu pojawiają się u mnie tematy tak zwane około muzyczne, no bo tak można powiedzieć o festiwalu Eurowizji, że to temat tak zwany około muzyczny. Niektórzy kochają ten festiwal, a inni go nienawidzą. No tak to już jest. W tym roku 70. edycja tego konkursu. Wystąpi podczas pierwszych półfinałów Alicja Szamplińska, która zaśpiewa swój utwór Prey. Alicja, piękny, taki głęboki głos, 12 maja będzie miała szansę dostać się do finału. Wystąpi jako 14, czyli przedostatnia w stawce liczącej 15 państw, a to jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeżeli chodzi o szansę o awans do finału. Z drugiej jednak strony pojawiły się takie wyniki losowania i uznania klubów jurorskich z 43 krajów. Są takie kluby, które głosują na te utwory, które pojawią się podczas tego konkursu. No i co? No i my bardzo słabo, bo od 5 lat nie było gorzej. Dostaliśmy 0 głosów. To znaczy Alicja dostała 0 głosów i znaleźliśmy się na ostatnim miejscu razem ze Szwajcarią, San Marino, Portugalią i Azerbejdżanem. Najgorsze miejsce. Na pierwszym miejscu Finlandia, na drugim Dania, na trzecim Australia. To według tych klubów, które znają się, wysłuchały już wszystkich piosenek, i one twierdzą, że tak właśnie może wyglądać wynik tegorocznej Eurowizji. Poczekamy, zobaczymy, może Alicja jednak zostanie doceniona.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa.

0: 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na informacje z kulturalnego świata na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Teatr Gdynia Główna oraz miasto Gdynia zapraszają na pokaz spektaklu Próby Józefa K. według procesu Franza Kawki. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ewa Ignaczak, a za obsadę Jakub Kornacki oraz Marek Kościółek. Według słynnego socjologa i psychoanalityka Elisia Froma, Józef K., główny bohater procesu Franza Kawki, jest człowiekiem, który nie umie wziąć odpowiedzialności za własną egzystencję. Nie stać go na poświęcenie się żadnej idei. Prowadzi nudne, monotonne życie pozbawione wartości. Jest w zasadzie człowiekiem zbędnym, nieprzydatnym ani społeczeństwu, ani żadnej jednostce. W adaptacji Ewy Ignaczak tytułowy proces jest więc ostatnim momentem, w którym K. może odmienić swoje życie. Jednak zamiast tego staje się jeszcze bardziej egocentryczny, interesowny, niesamodzielny i powierzchowny. Seans przedstawienia pod tytułem Próby Józefa K. według procesu Franza Kawki obejrzymy 9 maja o godzinie 19. Zresztą tego samego dnia inne wydarzenie miejsce będzie miało w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. Odbędą się tam wyjątkowe warsztaty malarskie pod hasłem Malujmy Razem. Każdy tworzy swój obraz. Zajęcia zaplanowano w godzinach od 11 do 13 i skierowane są do dzieci oraz dorosłych. Uczestnicy będą pracować w parach, tworząc własne obrazy. Organizatorzy podkreślają, że nie są wymagane żadne umiejętności plastyczne. Liczy się przede wszystkim chęć twórczego spędzania czasu i wyrażania siebie. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona, a o udziale decyduje tutaj kolejność zgłoszeń. Co ważne, zapisy prowadzone są w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. A więcej informacji na temat tego malarskiego wydarzenia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

0: Czy szkoła może być fajna? Może, a dlaczego? Zaraz wam to udowodnię. Uczniowie zadowoleni, rodzice też zadowoleni. We Wrocławiu od 1 września w 4 szkołach ponadpodstawowych ruszą klasy dronowe. Uczniowie będą uczyć się obsługi bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Miasto traktuje ten projekt jako przygotowanie młodzieży do pracy w rozwijającej się branży technologicznej. Wrocław wpisuje nowe zajęcia do szerszego planu rozwoju szkolnictwa technicznego. Miasto stawia na połączenie teorii z praktyką i chce, by nauka w szkołach lepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Okazuje się, że można, tylko ja pytam, dlaczego tylko w 4 szkołach? Może wypadałoby, warto by zrobić takie zajęcia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Ja wiem, że może być problem z kupnem dronów, bo z tym zawsze mamy problem, ale skoro były pieniądze na to, żeby kupić uczniom klas 4 komputery, to może kupmy drony do każdej szkoły i niech uczniowie się szkolą i mają o tym pojęcie, bo wiemy, jak wygląda sytuacja, że w tej chwili na przykład za naszą wschodnią granicą trwa tak zwana wojna, przede wszystkim dronowa. Warto mieć wykształconych ludzi, którzy znają się w tym temacie. Także Wrocław, brawo, czekamy na inne miasta.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.

0: Stać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Reklama.
4: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
5: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
4: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Ogromna chmura dymu.
7: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okropnego.
8: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
9: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
9: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
10: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
11: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
4: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
12: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii zamiast troszczyć się o pacjentów uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
13: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
12: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
12: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
4: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
15: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
4: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
16: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Impreza sportowa da się we znaki puckim kierowcom. Bieg europejski spowoduje zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta. Wydarzenie to miejsce będzie miało już w najbliższą niedzielę 10 maja. W godzinach od 6 do 12 wprowadzony zostanie zakaz parkowania przy ulicy 1 maja, od ulicy Sobieskiego aż do Starego Rynku oraz przy ulicy 10 lutego od Starego Rynku do

0: MD Lot Młyńskiej od 8.30. Dodatkowo ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Więcej informacji o omawianym wydarzeniu, czyli biegu europejskim w Pucku, a także związanych z nimi utrudnieniach, znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu miasta Puck. Miłośnicy łamigłówek i logicznych wyzwań będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w Lęborku. Już 13 maja o godzinie 16 w sali rajców Urzędu Miejskiego odbędzie się konkurs Sudoku, skierowany zarówno do doświadczonych pasjonatów, jak i osób, które dopiero chcą spróbować swoich sił w tej formie rozrywki. Sudoku, choć wywodzi się z Japonii, zdobyło ogromną popularność na całym świecie jako skuteczny trening umysłu. Rozwiązywanie tego typu łamigłówek rozwija logiczne myślenie, koncentrację oraz cierpliwość. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty, a poziom zadań zostanie dostosowany tak, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie i poczuć satysfakcję z rozwiązania kolejnych plansz. Na uczestników czekają dyplomy oraz nagrody. Konkurs organizowany jest przez Naczelną Organizację Turystyczną w Słupsku oraz Komitet Terenowy NOT w Lęborku we współpracy z Urzędem Miejskim w ramach projektu Czas na Pasję. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, a organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału i wspólnej zabawy przy plaży Sudoku. Kierowcy w gminie Kobylnica muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu przy przejazdach kolejowych. W piątek 15 maja ponownie otwarty zostanie przebudowany przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Witosa w Kobylnicy. Oznacza to zakończenie prac w tym miejscu i przywrócenie pełnej przepustowości trasy. Tego samego dnia rozpoczną się jednak kolejne roboty, tym razem na ulicy Kolejowej. W związku z przebudową przejazdu oraz skrzyżowania ulic Kolejowej i Jana Kilińskiego konieczne będzie całkowite zamknięcie przejazdu dla ruchu. Wykonawca zapowiada, że ruch kolejowy w tym miejscu ma zostać wznowiony 13 czerwca. Natomiast zakończenie wszystkich prac drogowych i pełne otwarcie skrzyżowania planowane jest we wrześniu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów. Podczas nadzwyczajnej sesji radcy radni podjęli uchwałę o przekazaniu 170 tysięcy złotych na remont kładki w ciągu drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Łąkową a Olchową. Ponadto zabezpieczono 40 tysięcy złotych na wykonanie projektu zupełnie nowej kładki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Redzie zdecydowała również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na zakup drona dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Środki te pierwotnie miały być przeznaczone na modernizację sali odpraw. Jak mówiła skarbnik miasta Redy Agnieszka Dywicz, na zakup drona zrzuci się większość samorządów z powiatu wejherowskiego. W tej sprawie redcy radni również głosowali jednomyślnie. Poranek za nami, w miarę ciepły, trzeba to przyznać. Ja wiem, że te 4 stopnie, które rano pojawiały się na termometrach, to nie jest szaleństwo, ale ja przypomnę, że rok temu, 12 maja jeszcze mieliśmy poranne przymrozki. Tym razem już przymrozków nie ma i póki co się na nie nie zanosi, choć w ciągu dnia upałów mieć nie będziemy. 8 stopni pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, 10 w Luźnie, 11 w Słupsku, Lęborku czy też Kobylnicy.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty wziąć się do roboty. Rozpoczynamy muzycznie w roku 1951, 7 maja w Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek i pewnie niektórzy z was znają jeszcze taki hit Ziuta. Tak to było. W roku 66 grupa The Mamas and The Papas rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z utworem Monday Monday. W roku 71 w Sztokholmie urodził się Eagle A. Cherry, wokalista i kompozytor, który w 98 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe Tonight. W roku 72 Rolling Stones opublikowali swój drugi album pod szyldem własnej wytwórni. W roku 77 była chórzystka w zespole Stevie'ego Wondera. Dennis Williams zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. W roku 1977 zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. W roku 82 grupa Depeche Mode wystąpiła po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2000 Britney Spears zdobyła pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich singlem Oops, I Did It Again. Taka jest krótka muzyczna historia 7 maja, a już za chwilę kolejne historie dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi przez jedno

0: www.kaufland.pl. Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
0: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
4: Reklama.

0: Było muzycznie, to teraz będzie trochę filmowo, trochę komiksowo. Być może niektórzy starsi nasi słuchacze pamiętają takie opowiadania o dwóch harcerzach i uczłowieczonym szympansie. Czyli, uwaga, kto jeszcze pamięta? Tytus, Romek i Atomek. Po raz pierwszy pojawili się 22 października 1957 roku w takiej gazecie, która nazywała się Świat Młodych. No potem nastąpiła ewolucja, powstawały komiksy, a teraz, uwaga, powstaje film i to film, długometrażowy film. Tytus, Romek i Atomek ma już swój pierwszy zwiastun, wielki powrót legendy PRL-u, bo taka to właśnie była legenda Papcio Ochmiel i teraz będzie film, który będzie można zobaczyć normalnie w kinie, wybrać się. Ciekawe, dla kogo będzie to produkcja. Czy będzie to coś, na co pójdą ci, którzy pamiętają komiksy Tytusa, Romka i Atomka, chociaż dzisiaj mają już pewnie w granicach 50 lat albo i więcej? Czy też zabiorą ze sobą dzieciaki, żeby pokazać im, jak ich rodzice kiedyś bawili się świetnie przy przygodach Tytusa, Romka i Atomka? No, zobaczymy, czy taka produkcja ma jeszcze szansę bytu. Kultowy polski komiks tym razem w wersji kinowej. Do zobaczenia już wkrótce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Nie, z Norda FM. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na ostatni dzisiaj poranny raport drogowy. Zaczynamy od Gdyni. Kierowcy muszą postać na Wielkopolskiej. Korek cały czas na Kwiatkowskiego. Przypomnę, że trwa remont estakady. Drogowcy planują zakończyć go do końca czerwca. W Rumi już po porannym szczycie komunikacyjnym. Podobnie w Redzie. Jedynie chwilę postaniecie przed skrzyżowaniem Wejherowskiej, Gdańskiej z drogą powiatową numer 216, prowadzącą oczywiście do Pucka. W samym Pucku również spokojnie. Pamiętajcie jednak o robotach drogowych w ciągu ulicy 10 Lutego oraz na Wejherowskiej. A skoro mowa o Wejherowie, w mieście również już bez korków. Zaglądamy jeszcze do Lęborka. Trasa Kaszubska i Krajowa 6 przejezdna. W samym Lęborku niewielki zator przed rondem Solidarności. I na koniec sprawdźmy jeszcze słupskie drogi. Wygląda na to, że Słupczanie dojechali już do pracy. W Słupsku również poranny szczyt komunikacyjny mamy za sobą. Kierowcy, pamiętajcie jednak o zamkniętej ulicy Tuwima oraz Arciszewskiego. A na pomorskie drogi wyjedziemy ponownie o 15.30. I zaglądamy jeszcze do stacji meteo. W tej chwili zachmurzenie całkowite bądź umiarkowane. Po południu mieszkańcy Wejherowa, Pucka czy Gdyni muszą liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Inaczej będzie w Słupsku, Ustce czy Łebie, gdzie za chmur wyjdzie nawet słońce. Dziś termometry wskażą maksymalnie 8 stopni w Gdyni, Rumi, Redzie czy Wejherowie, nieco cieplej w rejonie Lęborka, Łeby czy Kobylnicy, do 10 kresek powyżej zera. Wieje do nas z północy z prędkością do 25 km na godzinę.
0: Śniadanie z Norda FM.

A propos jeszcze, zostając przy rzeczach kultowych, to internauci informują, że jest afera. Jest afera, bo dla wielu ludzi no, to jest niewyobrażalne. Jak to? Otworzyć napój, a tam, żeby nie było na przykład hasła kocham cię, albo miłego dnia, albo cokolwiek. No, kupujesz napój na literkę T, nie mogę wymienić nazwy, ale wszyscy wiedzą. Odkręcasz, a tam zawsze było jakieś hasło. Uśmiechnij się.

0: radę, no albo takie romantyczne wyznania, no i okazuje się, że nagle hasła zniknęły. No i teraz jest afera. Nawet pojawiły się takie bezpośrednie, oficjalne zapytania do marki. Dlaczego tak się stało? Dlaczego te hasła zniknęły? Czy już nie chcecie i nie będziecie produkować napojów z zakrętkami, które zawierają hasła? Czy też to tylko jakaś, nie wiem, awaria? Czy to coś się stało wyjątkowego? No i zobaczymy. Na razie wszyscy czekają na odpowiedź oficjalną firmy, na literkę T, żeby się wypowiedziała, czy też już następnym razem, otwierając napój, będziemy znowu mogli przeczytać coś motywującego albo coś miłego, czy też już teraz będą to po prostu zwykłe, puste, normalne nakrętki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego. A to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

0: Pozdrawiam o poranku wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, przyszłych studentów i pracujących studentów. Słuchajcie, jest badanie. Studenci w Polsce, czyli studenci w pracy. Nie każde studia są bezpłatne, na niektóre trzeba zarobić, rodzice czasami nie mają, żeby dołożyć, no to student musi pracować. No i studenci w Polsce zarabiają średnio 4000 zł netto miesięcznie. A ile chcieliby zarabiać? Za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia studenci uznaliby kwotę około 10000 zł na rękę. Wynika z tego właśnie badania. No i jak widać, różnica między tym, co się zarabia, a tym, co by się chciało zarabiać, jest duża. Być może po zakończonych studiach taki student będzie rzeczywiście zarabiał kwotę, która będzie go satysfakcjonowała, tylko trzeba pamiętać, drogi studencie, o jednym, że do 26 roku, wtedy, kiedy studiujesz, no to nie jest pobierany od ciebie tak zwany podatek dochodowy, a po 26 roku życia, nawet jak twoja pensja będzie wynosiła 10000 zł brutto, to będziesz musiał od tego odjąć podatki i inne daniny i w związku z tym ta zamiast 10000 na rękę otrzymasz znowu 5000 zł na rękę. I tak wygląda nasze właśnie życie po studiach, na studiach i po studiach. No chyba, że ktoś zarabia zdecydowanie więcej, no to wtedy netto będzie trochę więcej, ale to nie tak zbyt dużo więcej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
3: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
4: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
3: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
5: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
6: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
7: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
5: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
8: Bo jeżeli my będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
5: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
3: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
9: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami z Pucka zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Ten miał być związany z wydaniem decyzji dotyczącej użytkowania lokalu. Do działań doszło 28 kwietnia na terenie Pucka oraz powiatu puckiego. Policjanci zatrzymali 41-letnią kobietę, która według ustaleń miała przyjąć pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w powiatowym inspekcji.

inspektoracie nadzoru budowlanego w Pucku. Zatrzymany został również 49-letni urzędnik, dla którego, jak twierdzą śledczy, przeznaczona była zabezpieczona gotówka. Oboje trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny, zakaz kontaktowania się i zbliżania do siebie, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za przestępstwa korupcyjne związane ze wręczeniem lub przyjmowaniem korzyści majątkowych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dobre wiadomości dla seniorów z gminy Nowa Wieś Lęborska. Samorząd potwierdził kontynuację udziału w programie Opieka 75+, także w tym roku. To inicjatywa skierowana do osób powyżej 75 roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a jej celem jest umożliwienie im jak najdłuższego pozostania w swoich domach. Program zapewnia pomoc w podstawowych obowiązkach dnia codziennego, szczególnie osobom samotnym lub mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Wsparcie obejmuje m.in. opiekę, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy załatwianiu spraw bieżących. W wielu przypadkach usługi są całkowicie bezpłatne, co uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać siebie lub swoich bliskich do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy socjalni udzielają szczegółowych informacji oraz pomagają w przejściu przez procedurę zgłoszeniową. Władze gminy podkreślają, że inicjatywa ma realny wpływ na poprawę jakości życia seniorów i stanowi ważny element lokalnej polityki społecznej. Słupszczanie mogą znów podróżować komunikacją miejską za jedyną złotówkę dziennie. Z początkiem maja wprowadzono bilet całoroczny w cenie 365 zł. Oferta skierowana jest do osób posiadających kartę mieszkańca lub rozliczających PIT ze słupskim adresem zamieszkania. Bilety całoroczne można nabyć za pośrednictwem aplikacji Fala lub osobiście w punkcie obsługi klienta przy ulicy Towarowej 10 w Słupsku, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Pasażerowie mogą skorzystać też z nowych biletów dziennych, nocnych i strefowych. Stracił panowanie nad autem i uderzył w barierę energochłonną. Kierowca został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło we wtorek 5 maja po godzinie 21 na ulicy Wejherowskiej w Redzie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus, kierujący pojazdem marki Dodge nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. Samochód zatrzymał się na niej, powodując jej uszkodzenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Jak przekazali stróże, prawa był trzeźwy. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Pogoda miała się zacząć dzisiaj poprawiać i w sumie będzie się poprawiać, ale bardzo, bardzo powoli. 8 stopni będziemy mieli dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Miało być małe, ale no niestety nie będzie. Na opady już szansa jest znacznie mniejsza niż było to wczoraj, a wiatr utrzymuje się dzisiaj umiarkowany.

0: Witam Was ponownie w czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski i zapraszam na naszą wycieczkę. Chciałbym Wam zaproponować na początek wycieczkę na zaćmienie słońca, bo słuchajcie, następne będzie można zobaczyć dopiero za ponad 100 lat, a w tym roku 12 sierpnia na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat. Tak, bo ostatnie takie zaćmienie miało miejsce właśnie 27 lat temu. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90. Kolejne nadejdzie dopiero za ponad 100 lat, ale jeżeli chcecie zobaczyć w tym roku, to 12 sierpnia musicie sobie zrobić wycieczkę. Gdzie? Już mówię. Na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, do Rosji to raczej nie polecam i na niewielkim obszarze Portugalii będzie widoczne to zaćmienie słońca. W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju, w okolicach Wrocławia, Szczecina i Jeleniej Góry, ale to nie będzie takie prawdziwe, całkowite zaćmienie, dlatego pamiętajcie, że warto sobie, na przykład jeżeli się tym interesujecie albo chcecie zobaczyć coś, co jest bardzo wyjątkowe podczas tegorocznych wakacji, to zaplanować wyjazd na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, to właśnie tam całkowite zaćmienie słońca 12 sierpnia tego roku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.

0: wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama.

0: Widzę to już. Ja razy apelowałem, żeby nie żartować z poważnych spraw, a dalej nikt mnie nie słucha i nikt w ogóle nie słucha tego, że na lotnisku pewne rzeczy naprawdę nie. Zdecydowanie nie róbcie tego na lotnisku. W miniony wtorek na wrocławskim lotnisku doszło do incydentu, który błyskawicznie postawił stan gotowości funkcjonariuszy, bo pewien Polak, wybierając się do Hiszpanii, powiedział pracownikowi obsługi, że w jego walizce znajduje się bomba. No, jak zwykle taki żarcik, ha, ha, ha, ale to śmieszne. No i chwilę później próbował się tłumaczyć, że była to forma żartu, ale no niestety było już za późno. Na lotnisku natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa przewidziane na wypadek zagrożenia. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze. No i cóż, niestety lot się nie odbył, to znaczy tego pana lot się nie odbył. Bagaż został uznany za bezpieczny, natomiast konsekwencje dla pasażera były nieuniknione. No i to zdarzenie jest kolejnym przykładem na to, że na lotniskach nie ma miejsca na tego typu żarty. Jeżeli ktoś z waszych znajomych próbuje sobie tak zażartować, to nie wiem, zróbcie coś, no bo potem te wakacje to mogą być mało udane wakacje, a właściwie będziecie musieli zostać w domu, ponieść konsekwencje zapłacenia mandatu, jeszcze zostaniecie wpisani na listę pasażerów, którzy na przykład nie zostaną przewiezieni takimi albo innymi liniami lotniczymi. I o tym należy pamiętać przed żartami.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
0: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze weekendu luźno byli bezlitośni dla zawodników Jaguara 3 Gdańsk. W ćwierćfinale Pomorskiego Pucharu Polski rozgromili rywali aż 7-0. Podopieczni trenera Macieja Plińskiego Festiwal Strzelecki w Gdańsku rozpoczęli w 9 minucie. Wynik spotkania tworzył Szymon Skurat, który w drugiej połowie ponownie wpisał się na listę strzelców. Dwa gole zdobył też Filip Sosnowski, a po innym trafieniu dołożyli Mateusz Koniuszy i Jakub Kreft. Jedna bramka była samobójcza. W pozostałych meczach 1/4 finału Kartuzja pokonała na wyjeździe Pomezanie Malbork 2-1. KP Stargard Gdańskim ograł w Słupsku Gryfa 2-0, a Gdania Gdańsk w Tczewie rozgromiła miejscowego Gryfa 5-1. Półfinały zaplanowano na 20 maja, weekend podejmie Gdanie. Finał odbędzie się 4 czerwca w Chojnicach. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarze Energii Trefrasopol zakończyli rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi porażką. Osłabiona kontuzjami drużyna przegrała we Włocławku z Anwilem 79-94 i tym samym zakończyła serię 4 kolejnych zwycięstw. Mimo przegranej Sopocianie utrzymali 4 miejsce w tabeli z bilansem 19 wygranych i 11 porażek. W ćwierćfinale play-off ich rywalem będą Dziki Warszawa, a dwa pierwsze spotkania zostaną rozegrane w Sopocie. Trener Mikołaj Arkas nie mógł skorzystać m.in. z Jakuba Schenka, Erika Loketa, Mikołaja Witlińskiego, Minaugasa Kacniasa oraz Raymonda Kowalsa III. W składzie zabrakło także Filipa Łącza, który rozpoczął egzaminy maturalne. Z powodu licznych absencji w seniorskiej drużynie zadebiutowali 7 środkowie Fabian Serzycki i Antoni Wardziński. Spotkanie lepiej rozpoczęli żółto-czarni, którzy po efektownych akcjach szybko objęli prowadzenie i po 7 minutach wygrywali różnicą 14 punktów. Gospodarze odrobili jednak straty jeszcze przed końcem pierwszej kwarty. Kluczowa okazała się druga odsłona meczu. Sopocianie przez kilka minut nie potrafili zdobyć punktów, a Anwil odpowiedział serią 20-0 i do przerwy prowadził 45-35. Po zmianie stron Włosowianie kontrowali przebieg spotkania i w pewnym momencie mieli już 20 punktów przewagi. W końcówce Larka zdał szansę młodym zawodnikom. Dobrze zaprezentował się m.in. Szymon Kiezik, który trafił 2 trójki z rzędu. Energia Trefl wygrała nawet ostatnią kwartę 26-20, ale nie zdołała odwrócić losów w meczu. Najwięcej punktów dla sopockiej drużyny zdobyli Nick Sherfield 19, po 11 oczek dołożyli Surork i Nowicki, a 10 punktów zdobył Kiezik. Koszykarze Energii Czarny Słupsk zakończyli sezon porażką. W ostatnim meczu rozgrywek Słupszczanie przegrali z Tauronem GTK Gliwice 80-89 i ostatecznie zakończyli sezon Orlen Basket Ligi na 14 miejscu w tabeli. Najskuteczniejszym zawodnikiem Energii Czarnych był Chico Carter, który zdobył 17 punktów. Dobre spotkanie rozgrali także Szymon Tomczak, autor 16 oczek, oraz Samuel Hines Jr., który dołożył 11 punktów. Po stronie gospodarzy najlepiej punktowali Iwan Almeida i Kyle Jackson. Pierwszy zdobył 28 punktów, a drugi zakończył mecz z dorobkiem 26 oczek.
5: Wybierając się dzisiaj na dwór, zadbajmy o parasolkę, choć lepszym chyba rozwiązaniem będzie kurtka z kapturem, bo nie dość, że dzięki temu nie zmokniemy, no to jeszcze będzie nam trochę cieplej, a temperatura wciąż jeszcze nas dziś nie rozpieszcza. Na termometrach oglądać będziemy 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie cały czas umiarkowane, zachmurzenie dość intensywne, no i mogą się pojawiać opady.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: jeśli macie zwierzaka i chcielibyście go zabrać na wakacje, albo po prostu gdzieś wyjeżdżacie za granicę, to pamiętajcie, od 22 kwietnia tego roku w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące podróży zagranicznych ze zwierzętami domowymi. Wyjazd bez specjalnego paszportu może się skończyć zatrzymaniem na granicy, wysokimi karami, skierowaniem zwierzęcia na długotrwałą kwarantannę, a w skrajnych przypadkach nawet przymusową eutanazję. Na przykład tak surowi są Skandynawowie, także pamiętajcie, bo my Polacy należymy do najbardziej zwierzolubnych narodów w Unii Europejskiej. W około co drugim gospodarstwie domowym jest co najmniej jeden pies. Więcej zwierząt domowych od nas mają tylko Węgrzy. W Niemczech czy we Francji psy są tylko w co piątym gospodarstwie domowym, a w Szwecji ledwie w co siódmym. To oznacza, że stosunkowo często podróżujemy ze zwierzętami domowymi, głównie z psami, rzadziej z kotami, a to nie tylko w Polsce, a również i za granicę. Dlatego pamiętajcie, dowiedzcie się wcześniej, jak przewozić zwierzę swoje, ukochane, no, żeby wam go potem nie zatrzymali, bo musicie mieć specjalny paszport i o tym nie wolno zapomnieć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Tu na zakończenie jeszcze taka wiadomość dla wszystkich tych, którzy podróżują taksówkami. Dzięki zmianom w przepisach pierwsze autonomiczne taksówki mogą wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem tego roku. Wyobrażacie sobie, podjeżdża taka taksówka, wy otwieracie drzwi, a tam nikogo nie ma. Nie macie do kogo powiedzieć dzień dobry, kierowca z wami nie rozmawia, tak jakoś pusto, tak jakoś smutno. Ciekawe, czy będzie można w tej taksówce powiedzieć, proszę włączyć mi radio, taką i taką stację o poranku, żeby mi było tutaj miło i coś mi grało. Zobaczymy, poczekamy. Niektóre firmy już się zastanawiają nad tym, żeby sprowadzić tu takie samochody, które będą same jeździły i same nas woziły, bez kierowcy. Ciekawy jestem, jakie to uczucie i czy to będzie dobre samopoczucie, tak wsiadając do takiej taksówki bez kierowcy. Na pewno na początku będzie bardzo dziwnie. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na jutrzejszy, najlepszy jak zwykle poranek, czyli piątkowy, bo piątek to jak zwykle weekendu początek. Mam nadzieję, do usłyszenia, do jutra, miłego dnia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń

0: 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Reklama.
3: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
4: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
3: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
5: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
3: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
6: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
3: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
7: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważne informacje dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z gdyńskich ulic jeszcze w tym tygodniu pojawią się utrudnienia. W piątek 8 maja od godziny 21 na ulicy Chylońskiej na wysokości budynków numer 33-36 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany te związane są z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia robót to godziny popołudniowe 9 maja, czyli w najbliższą sobotę. Więcej informacji o aktualnych utrudnieniach na gdyńskich drogach znajdziecie na internetowej stronie Gdyńskiego Zarządu Dróg Miejskich pod adresem zdiz.gdynia.pl. Gmina Potęgowo rozpoczyna działania na rzecz poprawy stanu jeziora w Nieckowie.

0: Podpisano umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na przeprowadzenie kompleksowych badań zbiornika. Celem jest dokładne rozpoznanie przyczyn pogarszającej się jakości wody oraz opracowanie skutecznych metod jej poprawy. Badania obejmują analizę procesów eutrofizacji, czyli nadmiernego użyźniania wód prowadzącego do zakwitu glonów i pogorszenia warunków życia w jeziorze. Naukowcy będą prowadzić regularne pomiary terenowe i laboratoryjne, badając m.in. jakość wody, osady denne, głębokość zbiornika oraz stan organizmów wodnych. Prace potrwają od wiosny do jesieni, co pozwoli uchwycić zmiany zachodzące w różnych porach roku. Zebrane dane posłużą do opracowania raportu i strategii rekultywacji jeziora. Pierwsze wyniki mają być znane do końca sierpnia. Władze gminy liczą, że badania zwiększą szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na dalsze działania. To inwestycja, która ma poprawić jakość życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność turystyczną okolicy. Mieszkańcy Słupska będą mogli wypowiedzieć się w sprawie nadania imienia Jana Ponulaka skwerowi znajdującemu się przy ulicy Nad Śluzami. Do 31 maja słupszczanie mogą w konsultacjach społecznych wyrazić opinię, czy w mieście powinien powstać skwer imienia Jana Ponulaka. Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie, mailowo bądź za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Chętni mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie również telefonicznie w dniach 12 i 13 maja. Ponadto 25 maja o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim przy Placu Zwycięstwa 3 zaplanowano publiczne spotkanie konsultacyjne. Jan Ponulak urodził się w Słupsku w 1915 roku. Podczas II wojny światowej ratował ludność żydowską na terenach Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa. Prowadząc młyn przez lata ukrywał żydowską rodzinę Rejzelów, narażając życie własne oraz swojej rodziny. Organizował kryjówki i pomagał w ucieczce z getta, zapewniając schronienie osobom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Za swoją bohaterską postawę Jan Ponulak został pośmiertnie odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Przynosisz śmieci, wynosisz sadzonki. Tak w wielkim skrócie wyglądać będzie akcja, która odbędzie się w Rumi. W sobotę 9 maja o godzinie 10 na parkingu Mosiru miejsce będzie miała sadzonka za odpady. Aby otrzymać sadzonki roślin, należy w dniu akcji dostarczyć elektroodpady bądź makulaturę do jednego z dwóch punktów znajdujących się na parkingu. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy przynieść od 1 do 15 kg makulatury, aby otrzymać jedną sadzonkę z sezonu. Sezonową powyżej 15 kg za jedną sadzonkę wieloletnią lub dwie sadzonki sezonowe. Mała ilość sprzętu, czyli na przykład kilka telefonów komórkowych lub czajnik, czyli do 5 kg, da nam jedną sadzonkę rośliny wieloletniej lub jedną sadzonkę rośliny sezonowej. Średnia ilość sprzętu dwie sadzonki rośliny wieloletniej, a duża ilość sprzętu sadzonki rośliny wieloletniej lub jedno drzewko plus jedna sadzonka rośliny wieloletniej. Uwaga, przekazywane elektroodpady muszą być kompletne pod względem elektrycznym i elektronicznym. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej Rumian. Dzięki odpowiedniej utylizacji elektrośmieci udaje się z nich pozyskać na przykład metale szlachetne, a do środowiska nie przedostają się trujące związki chemiczne. Powolutku temperatura idzie w górę, choć dzisiaj trzeba przyznać, że nie będzie wielkich różnic w ciągu dnia, jeśli chodzi o wartości na termometrach. 8 maksymalnie zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie przestało nam spadać, nawet poszło odrobinę w górę i dzisiaj to umiarkowane 1011 hektopaskali. Zachmurzenie utrzymywać się będzie dzisiaj przez cały dzień od umiarkowanego podłuże.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Rozpoczynamy nasze spotkanie. Nie zabraknie energetycznej muzyki oraz często zaskakujących ciekawostek. Tego, co tygrysy lubią najbardziej. Myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

trochę jak dawna wizytówka widoczna z daleka. I właśnie to robi największe wrażenie. Herb nie zaczynał jako salonowa ozdoba. Był znakiem rozpoznawczym w świecie, w którym tożsamość trzeba było czasem pokazać szybciej, niż dało się ją wypowiedzieć.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy

0: Szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli. Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Szczypiorniak Olsztyn będzie ostatnim rywalem Tytanów Wejherowo w sezonie 2025-2026 w pierwszej lidze. Spotkanie na Warmii odbędzie się dzisiaj o godzinie 20. Chociaż sytuacja w tabeli jest już jasna, niezależnie od wyniku Wejherowa nie kończą rozgrywki na szóstym miejscu, to do Olsztyna wcale nie jadą na wycieczkę. Rywal Tytanów najprawdopodobniej żegna się z pierwszą ligą z ostatniej lokaty, co tylko zapowiada twarde warunki. Choć wiem już, że wynik meczu w Olsztynie nie zmieni naszej pozycji w tabeli, to wcale nie oznacza, że jedziemy tam tylko odklepać swoje, powiedział przed spotkaniem Jakub Bison. Sytuacja w tabeli nie zmieni się też po ostatniej kolejce na szczycie. Pierwsze miejsce dla KPR Żukowa nie jest zagrożone. Zmieniamy dyscyplinę. Strażacy Śródmiasta okazali się najlepsi w Europie. Damian Wicki z Orlen Straż Gdańsk oraz Andrzej Zaborowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni wygrali prestiżowe zawody Berlin Firefighter Styrun 2026, ustanawiając znakomity czas 5 minut i 38 sekund. Rywalizacja odbywała się w Bierzowcu Park Inn w centrum Berlina. Uczestnicy mieli do pokonania 770 schodów, 39 pięter oraz około 250 metrów biegu do i wewnątrz budynku. Wszystko w pełnym wyposażeniu bojowym i aparatach ochrony dróg oddechowych ważących około 20 kg. Strażacy Śródmiasta poprawili swój ubiegłoroczny wynik o ponad 20 sekund i zdeklasowali 364 drużyny z 11 krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce zajęła ekipa z Niemiec z czasem 6 minut i 14 sekund, a trzecie strażacy z Czech, którzy uzyskali wynik 6 minut i 16 sekund. Damian Wiecki i Andrzej Zaborowski startowali jako ostatnia drużyna zgodnie z regulaminem dla obrońców tytułu. Nawet w biegli chwilę po poprzedzających ekipie, unikając tym samym konieczności wyprzedzenia rywali na wąskiej klasie schodowej, co miało miejsce rok wcześniej. Dla Damiana Wieckiego to kolejny wielki sukces w strażackich biegach po schodach. Strażak Orlen Straż Gdańsk ma już na koncie m.in. tytuł mistrza Polski i mistrza Europy. Zmieniamy dyscyplinę. Na obiektach ustackiego Osiru rozgrano majowe derby ziemi słupskiej, w których Oldboy Ustka gmina Ustka zremisowali z Oldboyami z Słupska 4-4. Spotkanie było się w ramach obchodów Święta Pracy, Dnia Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mecz rozgrano Puchar Prezesa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce Radosława Szredera. Rywalizacja trwała dwa razy po 40 minut i dostarczyła kibicom wielu emocji. Wynik spotkania otworzył Jacek Adamski, który dał prowadzenie drużynie ze Słupska. Gospodarze szybko odpowiedzieli trafieniem Krzysztofa Pijanowskiego. Po dwóch golach Jarosława Rynkiewicza słupszczanie prowadzili już 3-1. Jednak zespół z Ustki wrócił do gry po bramce Kamila Oleszczuka. Adamski ponownie wpisał się na listę strzelców i podwyższył wynik na 4-2 dla gości. Końcówka należała jednak do gospodarzy. Najpierw kontaktowego gola zdobył Marcin Osobliwy, a chwilę później po zamieszaniu w polu karnym ponownie trafił Pijanowski, ustalając wynik meczu na 4-4. W ostatnich sekundach drużyna ze Słupska zdobyła jeszcze piątą bramkę, ale sędzia Roman Żurawski nie uznał gola, dopatrując się falu na bramkarzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a sędziego uhonorowano statuetką Sprawiedliwy Sędzia. Oldboye Słupska przekazali również piłkę z autografami uczestników na aukcję charytatywną dla młodego kibica Sebastianka.
2: Powoli się ochłodzenie zaczyna nam kończyć. Mieliśmy już naprawdę niskie wartości na termometrach, głównie wczoraj. Dzisiaj nieznacznie cieplej, ale proces ocieplania trwa. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy dzisiaj 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach z kolei możemy zobaczyć 1011 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, no i mogą pojawiać się jeszcze

0: świecie zwierząt są mechanizmy obronne tak zaskakujące, że człowiek przez chwilę ma ochotę sprawdzić, czy na pewno dobrze zrozumiał. Jednym z najmocniejszych przykładów jest tak zwana żaba włochata, żyjąca w Afryce Środkowej. Jej nazwa brzmi dość łagodnie, ale sposób obrony jest już znacznie mniej salonowy. Kiedy zwierzę czuje się zagrożone, potrafi wypchnąć przez skórę ostre fragmenty kości palców, które działają jak pazury. To oznacza, że broń nie jest gotowym zewnętrznym dodatkiem, tylko pojawia się poprzez uszkodzenie własnych tkanek. Brzmi brutalnie, ale w sytuacji walki o życie liczy się skuteczność, a nie komfort narracji. Najciekawsze jest właśnie to, jak daleko natura potrafi posunąć się w projektowaniu obrony. Nie zawsze daje pancerz, jad albo szybkość. Czasem daje rozwiązanie awaryjne, które wygląda jak biologiczna wersja ukrytego ostrza. I trudno nie przyznać, że przy tej żabie zwykłe hasło "niepozorne stworzenie" nabiera zupełnie nowego, lekko niepokojącego znaczenia.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Reklama.

kinie jedną z najpiękniejszych iluzji jest perspektywa wymuszona. Jej zasada jest prosta, ale efekt potrafi być zachwycająco przekonujący. Jeśli jeden aktor stoi bliżej kamery, a drugi dalej, odpowiednio dobrany kąt, obiektyw i scenografia mogą sprawić, że różnica wzrostu wygląda znacznie większa niż jest naprawdę. Dzięki temu film potrafi pokazać olbrzymów, krasnoludy albo bohaterów o zupełnie różnych proporcjach, bez budowania osobnych światów i bez cyfrowego dopisywania postaci. Najciekawsze jest to, że taka sztuczka wymaga ogromnej precyzji. Aktorzy często nie patrzą sobie naprawdę w oczy, tylko muszą grać do dokładnie wyznaczonych punktów. Stół może być zbudowany krzywo, krzesła ustawione w różnej odległości, a cała scena działa tylko z jednego konkretnego miejsca kamery. I właśnie to jest w kinie cudowne. Widz widzi naturalną rozmowę dwóch postaci, a pod spodem kryje się geometryczne oszustwo, dopracowane niemal jak układ choreograficzny. Filmowa magia bardzo często nie polega na tym, że coś jest niemożliwe. Polega na tym, że kamera stoi dokładnie tam, gdzie trzeba.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji historii.

0: Discovery Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402. Reklama.
1: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
2: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
3: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
2: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
4: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
5: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
3: Był strach?
5: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
3: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
5: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
1: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
6: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
1: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
7: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
1: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 0,5 miliona złotych, czyli o 9% więcej niż rok temu.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Klienci PWiG Gdynia za wodę i ścieki zapłacą w aplikacji mObywatel. To udogodnienie będą mieli jako pierwsi w kraju. Nowa funkcja stanowi alternatywę dla płatności przez e-book lub przelewem tradycyjnym na podstawie faktury otrzymanej pocztą. Jak mówi prezes zarządu PWiG Gdynia Jacek Kieloch, wcześniej mieszkańcy mogli rozliczać się za jej pośrednictwem na przykład podatek od nieruchomości lub opłatę za gospodarowanie odpadami. W roku jubileuszu stulecia Gdyni jednego z naszych udziałowców szczególnie podkreślamy znaczenie nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie mieszkańców. Płatność za wodę w mObywatelu może zostać zrealizowana przy użyciu karty płatniczej lub systemu BLIK. Wystarczy zalogować się do aplikacji, wybrać w menu zakładkę usługi, a następnie e-płatności w sekcji opłaty i podatki. Z nowej funkcji w mObywatelu może skorzystać obecnie 33,5 tysiąca klientów posiadających indywidualne umowy. Już w najbliższą sobotę, 9 maja, Plac Pokoju w Lęborku stanie się areną sportowo-charytatywnego wydarzenia. Powiat lęborski organizuje 8. edycję akcji Z nami zdrowo i sportowo, której celem jest pomoc młodej mieszkance regionu Adastazji. Dziewczynę czeka skomplikowana operacja oraz długotrwała rehabilitacja, na którą zbierane są środki. Uczestnicy wydarzenia będą wspólnie pokonywać okrążenia wokół Placu Pokoju pieszo lub biegiem. Każde okrążenie zostanie odnotowane specjalnym kuponem, a osiągnięcie łącznego wyniku 3000 okrążeń.

0: dążeń uruchomi dodatkowe wsparcie finansowe od partnera akcji. Organizatorzy podkreślają, że liczy się każdy udział, nawet symboliczny, bo to właśnie wspólna aktywność przekłada się na realną pomoc. W wydarzeniu towarzyszyć będą liczne atrakcje, w tym pokazy służb, konkurencje sportowe oraz strefa dla najmłodszych. Start zaplanowano na godzinę 11, a zapisy rozpoczną się godzinę wcześniej. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału i wspólnego działania na rzecz potrzebujących, podkreślając, że to doskonała okazja do połączenia aktywności fizycznej z pomocą drugiemu człowiekowi. Specjalistyczne pojazdy do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej za 5 milionów złotych trafiły do Kępic i Smołdzina w powiecie słupskim. Nowy pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany do usprawnienia prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pojazdy o pojemności od 7 do 8 tysięcy litrów będą również wywozić ścieki od mieszkańców, którzy nie mają kanalizacji. Inwestycja o wartości blisko 5 milionów złotych otrzymała ponad 90% dofinansowanie dzięki środkom pochodzącym z rządowego programu Polski Ład. To nie jedyne inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane na terenie gmin powiatu słupskiego. Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Słupskiego pozyskał aż 30 milionów złotych dofinansowania na realizację projektu w innych samorządach, o których będziemy mówić w kolejnych wiadomościach Radia Norda FM. Weekendową przejażdżkę zakończył na ogrodzeniu. W stanie, w jakim był, za kółko w ogóle nie powinien wsiadać. Do zdarzenia doszło podczas majówkowego weekendu na ulicy Złotej. Według ustaleń funkcjonariuszy 32-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie znajdującego się obok placu budowy. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał około 3 promila alkoholu w organizmie. To jednak nie była jedyna poważna interwencja gdyńskich policjantów w ostatnich dniach. Na ulicy Morskiej w Gdyni funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego kierowcę Renault Clio. Mężczyzna miał blisko 2 promila alkoholu, a dodatkowo, jak się okazało, obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj kierowcy odpowiedzą teraz przed sądem. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia. Z kolei złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów może skutkować karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Południe już za nami, przed nami druga, cieplejsza połowa dnia. Trochę może to jest zbyt duże określenie, bo wciąż jeszcze temperatura raczej jest dość oszczędna. 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieżumi, Gniewinie, 10 w Luzinie i maks 11 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1011 hektopaskali, a na niebie stosunkowo sporo chmur, choć dziś już szansa na jakieś konkretniejsze opady nam spadła.
1: Norda, Norda.

Widelec wydaje się dziś jednym z najbardziej oczywistych przedmiotów przy stole. Leży obok talerza, czeka na swoją kolej i nikt nie traktuje go jak rewolucji obyczajowej. A przecież jego droga do europejskiej codzienności była zaskakująco długa i miejscami dość burzliwa. Przez wiele wieków jedzono głównie rękami, nożem i łyżką, a widelec bywał uznawany za przesadnie elegancki, obcy albo wręcz dziwaczny. W niektórych środowiskach patrzono na niego z podejrzliwością, jakby człowiek używający takiego narzędzia chciał niepotrzebnie komplikować prostą sprawę trafienia jedzeniem do ust. Dopiero z czasem, wraz ze zmianami obyczajów stołowych, większym naciskiem na manierę, czystość i ceremoniał posiłku, widelec zaczął robić karierę. Najciekawsze jest właśnie to, że przedmiot tak praktyczny musiał najpierw przejść przez etap towarzyskiej nieufności. Historia jedzenia pokazuje tu coś bardzo zabawnego. Nawet najbardziej oczywiste dziś narzędzie kiedyś musiało przekonać ludzi, że nie jest fanaberią, tylko po prostu bardzo wygodnym sposobem na zachowanie godności przy talerzu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Są na niebie takie zjawiska, które wyglądają bardziej jak scenografia do filmu science fiction niż zwykła pogoda. Jednym z najlepszych przykładów są chmury soczewkowate. Mają gładki, warstwowy kształt i często zawisają nieruchomo nad górami albo w ich pobliżu, przez co wiele osób kojarzy je z latającymi spotkami. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że ta niezwykła forma powstaje dzięki bardzo konkretnemu ruchowi powietrza. Gdy wiatr napotyka pasmo górskie, zostaje wypchnięty ku górze, a potem zaczyna falować po drugiej stronie przeszkody. W miejscach, gdzie wilgotne powietrze się ochładza, para wodna skrapla się i tworzy chmurę. Kiedy powietrze opada i ogrzewa się, chmura zanika. Efekt jest taki, że masa powietrza cały czas przepływa, ale chmura wydaje się stać w miejscu, jakby została zawieszona na niewidzialnym haczyku. To piękna ciekawostka meteorologiczna, bo pokazuje, że niebo nie tylko zmienia kolor i przynosi deszcz. Czasem zachowuje się jak ogromny pokaz fizyki, w którym góry, wiatr i wilgoć potrafią wspólnie wyrzeźbić coś tak efektownego, że człowiek przez chwilę naprawdę szuka wzrokiem kosmitów.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50%

0: własne wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Krab-dekorator wygląda jak stworzenie, które postanowiło nie wybierać między życiem morskim a karierą w kostiumografii. Jego najbardziej niezwykła sztuczka polega na tym, że przyczepia do swojego pancerza fragmenty gąbek, glonów, ukwiałów albo innych elementów otoczenia. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak ozdabianie się, ale prawdziwy sens jest dużo bardziej praktyczny. Krab w ten sposób kamufluje się przed drapieżnikami. Zamiast wyglądać jak łatwy do zauważenia skorupiak, zamienia się w poruszający kawałek dna morskiego. Jeszcze sprytniejsze jest to, że część przyczepianych organizmów może dodatkowo odstraszać napastników. Czyli krab nie tylko się przebiera, ale czasem wybiera dekoracje z funkcją ochronną. Natura po raz kolejny pokazuje, że dobry wygląd i bezpieczeństwo potrafią iść w parze, choć tutaj elegancja jest raczej skutkiem ubocznym przetrwania. Człowiek zakłada płaszcz, żeby dobrze wyglądać. Krab zakłada kawałek morza, żeby nikt nie uznał go za obiad. I trzeba przyznać, że to jest moda z bardzo konkretnym uzasadnieniem.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na

0: drodze. To właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Mieszkańcy gminy Redzikowo będą świętować podczas swojego święta. Będzie muzycznie, głośno i kolorowo. Już 23 maja odbędzie się Dzień Mieszkańca gminy Redzikowo. Wydarzenie będzie miało miejsce w strefie 360 Park Redzikowo i potrwa od godziny 14 aż do 22. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekać będą koncerty na żywo, strefa dziecięca, warsztaty i animacje, bogata oferta gastronomiczna oraz przestrzeń do spotkań i wspólnego spędzania czasu. To doskonała okazja, by odpocząć, spotkać się z sąsiadami, przyjaciółmi oraz poczuć wyjątkową atmosferę lokalnego święta. Pierwszą muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie Edzio, artysta znany z ogromnej energii scenicznej, mocnych bitów i świetnego kontaktu z publicznością. Wystąpi on o godzinie 18. Organizatorzy zapewniają, że jego koncert zapowiada się jako prawdziwa dawka emocji i nowoczesnych brzmień, które z pewnością porwą młodszą część publiczności. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie koncert Andrzeja Piasecznego, jednego z najbardziej cenionych i lubianych artystów polskiej sceny muzycznej. Popularność zdobył już w latach 90. z zespołem Mafia, a jego kariera solowa przyniosła mu liczne przeboje i platynowe płyty. Koncert Andrzeja Piasecznego rozpocznie się o godzinie 20, a publiczność usłyszy największe hity artysty i będzie mogła wspólnie śpiewać utwory, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. Dzień Mieszkańca będzie doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności, wspólnej zabawy i spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wieczór pełen emocji i niezapomnianych chwil. W Słupsku natomiast odbędzie się otwarte spotkanie w ramach 32. Pomorskiej Wiosny Literackiej z dr Elizą Kącką, laureatką Nagrody Literackiej NEK 2025. Wydarzenie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej o godzinie 10. Na wydarzenie jednak obowiązują zapisy.

Klaps filmowy jest jednym z tych przedmiotów, które wszyscy kojarzą z planem zdjęciowym, nawet jeśli nigdy nie stali obok kamery. Ktoś mówi tytuł sceny, numer ujęcia, deseczka robi charakterystyczne klaśnięcie i dopiero wtedy zaczyna się gra. Z zewnątrz wygląda to prawie jak rytuał, ale jego funkcja jest bardzo konkretna. Klaps pomaga zsynchronizować obraz z dźwiękiem. Kiedy kamera rejestruje moment zamknięcia deseczki, a mikrofon zapisuje ostry trzask, montażysta ma wyraźny punkt odniesienia, może idealnie połączyć to, co widać, z tym, co słychać. A to w filmie jest bezcenne, bo na planie powstają dziesiątki, czasem setki ujęć, często nagrywanych osobno, powtarzanych i rozbijanych na fragmenty. Klaps jest więc takim małym strażnikiem porządku w świecie, który z zewnątrz wygląda magicznie, a od środka przypomina bardzo dobrze zorganizowany labirynt. Kino kocha iluzję, ale żeby iluzja działała, ktoś musi pilnować numerów, dźwięków i początku każdej sceny. I właśnie dlatego ten niepozorny przedmiot ma w sobie coś pięknego. Zanim film zacznie udawać prawdziwe życie, Klaps przez sekundę mówi całej ekipie: uwaga, teraz porządkujemy ten cud. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum.

0: Referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
3: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
0: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
0: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
5: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
0: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gmina Kosakowo otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Azymut na międzykulturowy rozwój społeczny w gminie Kosakowo. Na ten cel do gminy trafi ponad 370 tysięcy euro. Dzięki pozyskanym środkom ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych możliwe będzie wdrożenie inicjatyw wspierających dialog międzykulturowy, integrację mieszkańców oraz rozwój kompetencji społecznych. Odbędą się też diagnozy potrzeb oraz działania wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny dzieci i młodzieży. W planach są m.in. zajęcia integracyjne i międzykulturowe, wsparcie edukacyjne i językowe, warsztaty dla rodziców i grupy wsparcia, czy integracyjne półkolonie z tradycją ukraińską, kaszubską, rybacką i żeglarstwem w tle. Projekty uzupełniają działania realizowane w regionie i koncentruje się on na tym, co najważniejsze lokalnie, czyli codziennym funkcjonowaniu dzieci i rodzin w gminie. Za przygotowanie kompleksowego projektu integracyjnego skierowanego do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, koordynację i realizację działań odpowiada referat do spraw realizacji projektu w Urzędzie Gminy Kosakowo. Start projektu zaplanowano na wrzesień. Seniorzy z gminy Cewice wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w ramach programu Danie Wspólnych Chwil. Inicjatywę przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Unieszynie przy wsparciu jednej z ogólnopolskich fundacji. Wydarzenie połączyło wspólny posiłek, rozmowy oraz działania kampanie edukacyjne związane z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą. Organizatorzy zadbali o ciepłą, rodzinną atmosferę i bogato zastawiony stół, przy którym nie brakowało śmiechu i wspólnych rozmów. Spotkanie było okazją do integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów, którzy mogli spędzić czas w przyjaznym gronie i oderwać się od codziennych obowiązków.

0: Polsków. Program Danie Wspólnych Chwil ma właśnie na celu budowanie relacji społecznych oraz przeciwdziałanie samotności osób starszych. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach. Seniorzy poznali zasady udzielania pomocy, mogli dowiedzieć się, jak obsługiwać defibrylator AED, a także spróbować swoich sił podczas praktycznych ćwiczeń. Organizatorzy podkreślają, że takie inicjatywy mają ogromne znaczenie dla integracji lokalnej społeczności i edukacji mieszkańców. Słupscy radni wyrazili zgodę na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Jolantę Szczypińską, urodzoną w Słupsku pielęgniarkę, działaczkę opozycji antykomunistycznej i posłankę na Sejm RP w latach 2004-2018, pośmiertnie odznaczoną krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie kamiennego obelisku z tablicą upamiętniającą Jolantę Szczypińską została podjęta z inicjatywy prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która wskazała, że decyzja o relokacji tablicy jest konsekwencją zmiany właściciela kamienicy przy ulicy Lutosławskiego 33. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Norda FM, w roku 2024 miasto sprzedało budynek komunalny lokalnemu deweloperowi. Jak mówiła podczas sesji prezydent Słupska, właściciele kamienicy nie chcą, by tablica Jolanty Szczypińskiej znajdowała się na ścianie budynku. Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia 2018 roku po ciężkiej chorobie w wieku 61 lat. 23-letni kierowca uszkodził zaparkowany samochód i odjechał z miejsca zdarzenia. To jednak nie koniec. Kilka godzin później sam pojawił się na komisariacie. Do zdarzenia doszło podczas manewru cofania. Według ustaleń świadków kierujący oplewastrą uderzył w prawidłowo zaparkowanego Volkswagena, po czym odjechał przed przyjazdem patrolu. Na miejscu policjanci ruchu drogowego zastali właścicielkę uszkodzonego auta oraz świadków zdarzenia, którzy przekazali szczegóły dotyczące przebiegu kolizji i samochodu sprawcy. Niedługo później 23-letni mieszkaniec Gdyni sam zgłosił się do komendy. Jak przyznał, uznał, że nie ma szans uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna powiedział policjantom, że pił alkohol podczas jazdy. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. 23-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a także konfiskata samochodu. Za nami już godzina 13, a na termometrach mamy dzisiaj dość skromne 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Niewiele cieplej jest w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Gniewinie. 9, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach w całym regionie dzisiaj możemy zobaczyć umiarkowaną wartość 1011 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, no i zachmurzenie też umiarkowane, choć może być momentami i miejscami nawet duże.
1: Radia Norda FM.

Kieszeń wydaje się dziś tak oczywista, że człowiek docenia ją dopiero wtedy, gdy zakłada ubranie, w którym jej nie ma. A przecież przez długi czas kieszenie, zwłaszcza w damskich strojach, wcale nie były wszywane na stałe tak, jak znamy to obecnie. Często miały formę osobnych woreczków, noszonych pod spódnicami i dostępnych przez rozcięcia w materiale. To oznacza, że kieszeń była bardziej prywatnym schowkiem niż widocznym elementem kroju. Można było trzymać w niej klucze, drobne pieniądze, chustkę, list albo inne małe przedmioty potrzebne w ciągu dnia. Najbardziej fascynujące jest to, że historia kieszeni opowiada nie tylko o modzie, ale też o samodzielności, mobilności i dostępie do własnych rzeczy. Kto ma kieszeń, ten ma przy sobie mały kawałek kontroli nad codziennością. Dlatego ten detal ubrania jest dużo ważniejszy niż wygląda. Nie jest tylko miejscem na rękę albo telefon. To mały magazyn wolności schowany w materiale. I chyba właśnie dlatego brak kieszeni potrafi irytować bardziej niż niejeden poważniejszy problem garderobiany.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Księżyc wydaje się jednym z najbardziej stałych elementów naszego nieba. Jest tam, wraca w kolejnych fazach, świeci w znanym rytmie i daje wrażenie czegoś wyjątkowo pewnego. A jednak najciekawsze jest to, że Księżyc wcale nie stoi wobec Ziemi w idealnie niezmiennym układzie. Każdego roku oddala się od nas o kilka centymetrów. To niewiele w skali ludzkiego życia, ale w skali astronomii jest to bardzo konkretna zmiana. Dzieje się tak między innymi przez oddziaływania pływowe między Ziemią i Księżycem. Nasza planeta obraca się, oceany reagują, energia układu powoli się przemieszcza, a Księżyc stopniowo zwiększa swoją orbitę. I właśnie to robi największe wrażenie. Patrzymy na nocne niebo i mamy poczucie spokoju, a tam trwa bardzo powolny kosmiczny taniec, w którym partnerzy co roku odsuwają się od siebie o maleńki krok. Astronomia ma do takich historii wyjątkowy talent. Pokazuje, że nawet to, co wydaje się stałe jak latarnia na niebie, w rzeczywistości jest ruchem, zmianą i cierpliwością większą niż wszystko, co znamy z codzienności.

0: Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina.

Jaszczurki mają jedną z najbardziej znanych, ale wciąż zdumiewających sztuczek obronnych. Niektóre gatunki potrafią odrzucić ogon, kiedy zostaną zaatakowane przez drapieżnika. Najciekawsze jest to, że ogon po odłączeniu przez chwilę nadal się porusza. Drapieżnik koncentruje uwagę na wijącym się fragmencie ciała, a sama jaszczurka zyskuje cenne sekundy na ucieczkę. Brzmi to drastycznie, ale w świecie natury liczy się skuteczność.

stracić ogon niż całe życie. Co więcej, u wielu gatunków ogon może później odrosnąć, choć zwykle nie jest już identyczny jak wcześniej. To świetna ciekawostka o tym, jak daleko przyroda potrafi pójść w tworzeniu strategii przetrwania. Człowiek myśli o obronie jako o walce, pancerzu albo ucieczce. Jaszczurka pokazuje czwartą drogę. Zostawić napastnikowi coś na pocieszenie i zniknąć, zanim ten zorientuje się, że dostał tylko biologiczną wersję fałszywego tropu. Natura potrafi być brutalna, ale trzeba przyznać, że czasem ma naprawdę błyskotliwe poczucie praktyczności. Na pół.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus

0: zewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

filmie kostium bywa traktowany jak dodatek, ale w rzeczywistości jest jednym z najważniejszych narzędzi opowiadania historii. Najciekawsze jest to, że dobrze zaprojektowany strój potrafi powiedzieć o postaci więcej, zanim ta w ogóle się odezwie. Kolor, krój, stopień zużycia materiału, sposób noszenia płaszcza, rodzaj butów, nawet zapięty albo niedopięty guzik – wszystko może pracować na charakter bohatera. Jeśli ktoś ma idealnie czysty garnitur, widz od razu czuje kontrolę, dystans albo potrzebę perfekcji. Jeśli ubranie jest przybrudzone, za duże, zniszczone albo noszone w niechlujny sposób, natychmiast pojawia się inna opowieść. Kino bardzo lubi takie ciche komunikaty, bo widz nie musi ich analizować świadomie. Po prostu czuje, że wie więcej. I właśnie dlatego kostiumografowie wykonują pracę znacznie większą niż ładne ubranie aktora. Oni budują pierwsze wrażenie, status społeczny, temperament, przeszłość i czasem nawet ukryty konflikt postaci. Dobry kostium nie krzyczy. On stoi w kadrze i robi robotę za kilka zdań scenariusza.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.

0: Mazowszyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
1: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
0: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy m.in. podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
3: To są obiekty otwarte z stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
0: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nord FM. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich w Gdyni. Udział w niej bierze w tym roku 2149 ósmoklasistów. Oferta gdyńskich szkół ponadpodstawowych została przygotowana z myślą o potrzebach uczniów oraz wyzwaniach dynamicznie rozwijającego się świata. Obejmuje ona zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe, rozwijające kompetencje przyszłości. Zachęcam, aby ten wybór był świadomy, oparty na zainteresowaniu, talentach i planach na przyszłość, mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie zgodnie z harmonogramem określonym przez pomorskiego kuratora oświaty. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz informacje o naliczaniu dodatkowych punktów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Harmonogram rekrutacji prezentuje się następująco: 15-29 maja do 15, składanie wniosków do oddziałów specjalnych, 15 maja, 12 czerwca również do 15, składanie wniosków do pozostałych szkół ponadpodstawowych, 1-11 czerwca przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych oraz predyspozycji językowych do klas wstępnych, 15 lipca do 15 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę 6 maja na trasy Siemirowice Pieski w gminie Cewice. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo, a następnie częściowo stanął w płomieniach. Jak ustalili policjanci, za kierownicą siedział 15-latek z powiatu kartuskiego, który bez wiedzy rodziców zabrał kluczyki do auta i wyjechał na przejażdżkę. Do wypadku doszło około godziny 13. Na miejsce skierowano strażaków z Lęborka, Cewic i Piesek, a także zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatek stracił panowanie nad samochodem, uderzył w drzewo i uszkodził jeszcze kilka kolejnych drzew znajdujących się przy drodze. Po zderzeniu pojazd częściowo się zapalił. Mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia chłopak zdołał samodzielnie opuścić pojazd i nie odniósł obrażeń. Ratownicy medyczni nie stwierdzili konieczności hospitalizacji. Nastolatek został przekazany rodzicom, natomiast policja zapowiada skierowanie materiałów do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze apelują również do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie zabezpieczanie kluczyków do pojazdów przed dostępem osób nieletnich. A teraz informacje dla pasażerów autobusu.

0: kierowców poruszających się w Kobylnicy. Przedłuża się remont ulicy Kinińskiego, w związku z tym dziesiątka będzie nadal kursować objazdem. Wszystkie kursy linii numer 10 w relacji od centrum handlowego do pętli Kobylnica-Kinińskiego w obu kierunkach realizowane będą przez Kołobrzeską, Szczecińską i Szczypińskiej i nawrotem na rondzie Rzemieślników. Kursy przez osiedle Bolesławice realizowane będą tym samym objazdem i dalej przez Szczypińską, Stefczyka i Witosa. Z kolei poranne połączenie do pętli 11 listopada realizowane będzie objazdem ulicami Szczypińskiej, Stefczyka, Witosa, osiedle Bolesławice, Witosa, Główną, Poznańską, Witkackiego i Koszalińską. Zmiany mają obowiązywać do 15 maja. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie wykazali się sukcesem w etapie powiatowym ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego 2026. Ten odbył się w Rumi. Turniej składał się z kilku wymagających etapów. Uczestnicy rozwiązywali testy teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego, a następnie prezentowali swoje umiejętności w praktyce, pokonując tor przeszkód, poruszając się po miasteczku rowerowym oraz udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie z Wejherowskiej szóstki zajęli także najwyższe miejsca w klasyfikacji indywidualnej. W grupie młodszej całe podium należało do reprezentantów szkoły podstawowej nr 6. Maciej Jarecki pierwsze miejsce, Daria Klanczkowska drugie miejsce oraz Michał Chmielewski trzecie miejsce. W grupie starszej Antonina Kierznikowicz zajęła drugie miejsce. Przed zwycięzcami kolejny etap rywalizacji, finał wojewódzki, który odbędzie się w Cedrach Wielkich. Osiem stopni Celsjusza, czy to dużo, czy to mało? Zdecydujcie sami. Ja powiem, że 8 stopni dzisiaj na termometrach zobaczyć możemy w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Niewiele cieplej jest w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie i Gniewinie. Stopni 9, dziesiątka w Luzinie i 11 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane się utrzymuje, 1011 hektopaskali. Wiatr również się utrzymuje umiarkowany, a do tego umiarkowanego kompletu mamy jeszcze umiarkowane zachmurzenie.
1: Norda.

wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie! No i bardzo dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się jutro w niezmienionym składzie. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do następnego.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą Podr w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnym

0: Jednej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. Ossis kupuje.
3: Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner.
4: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
5: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
6: Uczciwe rozliczenia.
7: Pewne płatności.
8: Konkurencyjne ceny.
9: Weź udział w programie Cultivate.
10: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
11: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
12: Więcej także na foodworks.pl.
13: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
14: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
13: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
15: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
16: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
17: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
18: Kto?
19: Salon Fajne Materace.
18: Gdzie?
19: W Wejherowie.
18: Kiedy?
19: Od 15 do 31 maja.
18: Co?
19: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
18: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
19: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
18: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
20: Reklama.
21: Mieszko Letrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Jolanta Foltman, czyli dyrektor do spraw jakości w przychodniach w Redzie i w Rumi. Witam serdecznie.
22: Dzień dobry.
21: I pani Katarzyna Szalewska, menedżer ochrony zdrowia. Witam.
23: Dzień dobry.
21: No dzisiaj spotykamy się, bo prawdę mówiąc, jakby to zacząć, ja też jestem pacjentem. Każdy z nas po części jest pacjentem, ale pacjenci po pierwsze, jak ludzie też, mają bardzo krótką pamięć i bardzo wybiórczą każdy z nas ma. No i my nie wiemy, jak się ta cała służba zdrowia i to wszystko zmienia przez lata. No jeżeli tylko myślimy o tym, żeby dzisiaj i tu być dobrze oczywiście zaopiekowanym pacjentem, a tymczasem no 25 lat już minęło, od kiedy możemy mówić, że ta opieka zdrowotna, przynajmniej oczywiście po części, bo nie w całości została sprywatyzowana, czyli mamy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, no i przede wszystkim od 25 lat chyba możemy mówić o prawdziwej rewolucji, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów.
22: Tak, to prawda. 25 lat minęło bardzo szybko, ale wiele się zmieniło od tamtego momentu, od momentu, kiedy naprawdę POZ właściwie to były przychodnie odrębne, nie wiadomo, pracujące w jakich godzinach. W chwili obecnej to jednak są wszystko jednostki niepubliczne, które jednak sprawują opiekę nad całą swoją populacją. Stało się tak dlatego, że rozwinęła się medycyna rodzinna przez te 25 lat. Pacjenci są zaopiekowani od noworodka po seniora, nie liczę lat. W każdym bądź razie na pewno polepszyła się też możliwość diagnostyczna przez ten czas. Mamy wiele lepszą diagnostykę i możliwości, które lekarze rodzinni mogą sprawować wobec swoich pacjentów. Mamy dużo szybkich testów. Bardzo szybko możemy zdiagnozować, czy jest to infekcja bakteryjna, wirusowa i dzięki

0: dzięki temu szybko w jakiś sposób zareagować. Rozwinęła się też sytuacja możliwości szczepień. Jest coraz więcej nowych szczepionek zalecanych, które no, pozwalają rozwinąć dobrze profilaktykę. Rozwinęła się profilaktyka taka jak mammografia, jak kolonoskopia, jak cytologia u kobiet. To są wszystko sytuacje, które kiedyś naprawdę były w powijakach i nie mówiąc już o budynkach samych, które no, wyglądają znacznie, znacznie lepiej, to te wszystkie rzeczy spowodowały, że podstawowa opieka zdrowotna stała się jak gdyby bazą. Oczywiście specjalistyka jest bardzo ważna, ale ta baza jak gdyby powoduje, że pacjenci mają ten punkt wyjścia, ten początek diagnostyki, aby móc pójść dalej.
1: Pani Kasiu, pani tutaj dorastała niejako z tą wizją właśnie rozwoju NZZ-ów. No i przede wszystkim nam się jako pacjentom jeszcze jakiś czas temu kojarzyło tak, że jak coś jest prywatne, to jest niedostępne, bo dostępne tylko za kasę. Teraz chyba to wygląda zupełnie inaczej, no bo pacjent dzięki właśnie NZZ-om, dzięki też kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia, no jednak jest w stanie uzyskać tą opiekę. Oczywiście prywatnie zawsze gdzieś tam będzie szybciej, czy inaczej, ale tak czy siak, na tyle ile możemy, to chyba w tym momencie możemy powiedzieć, że dla pacjenta robimy wszystko, co tylko jest możliwe.
2: Zdecydowanie rozszerzyła się też ta współpraca w tym zakresie, że pierwsze kontrakty były z kasami chorych i branżowymi i tymi regionalnymi. W tej chwili jest to jeden publiczny ubezpieczyciel Narodowy Fundusz Zdrowia i podmioty tak publiczne, jak i prywatne mają szansę startować we wszystkich konkursach na równych zasadach. Także te szanse się wyrównały i tak zwani prywaciarze mają szansę leczyć publicznie, za publiczne pieniądze pacjentów. Do takiej refleksji pani doktor Joli, ja bym dołączyła jeszcze zwiększenie roli i lekarza medycyny rodzinnej, bo jest to specjalizacja, która chyba od 98 roku funkcjonuje w polskim systemie, ale też przez te lata widzimy zwiększenie roli tego lekarza specjalisty medycyny rodzinnej, czyli już nie jest to tylko lekarz z wąskim koszykiem świadczeń, czy z wąskim koszykiem badań, on może zaoferować dużo więcej, może zaoferować opiekę w ramach opieki tak zwanej koordynowanej w 6 ścieżkach specjalistycznych, może zaoferować wiele badań specjalistycznych już w tej chwili, czy są to od holterów po badania USG Doppler, po próby wysiłkowe, czy opiekę taką endokrynologiczną, a nawet biopsję celowaną cienkiej głową tarczycy. To były do tej pory świadczenia dostępne tylko kierowane do szpitala lub przez chirurga. Co więcej, zwiększyła się rola pielęgniarek, tak samo środowiskowych, jak i tych praktyki. To są coraz mądrzejsze osoby, one się wszystkie kształcą, robią liczne kursy, specjalizacje, wypisują recepty, także na przestrzeni lat da się zauważyć te różnice.
1: Ale też chyba wydaje mi się, że kiedyś jak przychodziliśmy do ośrodków zdrowia, to było po prostu gabinet lekarza i tyle. A teraz mamy właśnie gabinety zabiegowe, diagnozowe, najnowsze aparaty, wszystko to, co sprawia, że to, co kiedyś było w szpitalach, czyli tak jak u nas powiecie, tylko w Wejherowie, gdzieś w Pucku, w Kartuzach, w Słupsku gdzieś trzeba było jeździć, tak teraz każdy ma niemalże pod nosem.
0: Tak, oczywiście. Istnieje taka możliwość i właściwie w każdej z jednostek, które są na naszym terenie, no, istnieje możliwość też rejestracji online, istnieje możliwość e-recept, co jest no, dla pacjentów, myślę, bardzo, bardzo dużym ułatwieniem. Także myślę, że bardzo dobrze rozwinęła się i współpraca ze specjalistami i możliwość diagnozowania się już tylko w samym nawet POZ-cie.
1: No ale powiedz mi proszę, bo jak to zawsze bywa, wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale ostatecznie, czy to, co wydarzyło się 25 lat temu, gdybyśmy stali w tym, co było wtedy, czyli bez prywatyzacji, bez niepublicznych ośrodków, czy mielibyśmy w ogóle szansę, żeby to było to samo? Bo niektórzy zarzucają, że przez to, że jest jakaś konkurencja, inne rzeczy, walka, to nie do końca to może być, powiedzmy sobie, sprecyzowane pod konkretnie pacjenta. No, pacjent zawsze będzie patrzył też inaczej, wy patrzycie inaczej, więc wiadomo, że to zawsze będzie ocena trochę subiektywna, ale jednak, jak można podsumować te 25 lat?
2: Myślę, że nie da się inaczej tego określić, niż własność prywatna jest jednak lepiej zarządzana niż publiczna w mojej ocenie.

0: pytanie, ponieważ właściciel ma też odpowiedzialność osobistą, nie tylko finansową, za wszystkie swoje działania i decyzje. No i też się utożsamia z miejscem, nie da się tego ukryć, z personelem. Dyrektorem się bywa, tak jak się mówi, a no, ten właściciel przychodni zostaje, tak jak widzimy przykłady tutaj z naszego regionu, na wiele, wiele, wiele lat. Także ja jestem jednak za tym, tego zdania, że ta własność prywatna miała tutaj duże znaczenie.
1: Czy pani doktor potwierdza, bo pani to w wielu aspektach, że tak powiem, zna ten temat?
2: No potwierdzam i uważam, bo wspomniał pan tutaj o konkurencji. Ja uważam, że konkurencja to nie jest nic złego. Konkurencja jest bardzo dobra i o czym świadczą bardzo często sami pacjenci, przenosząc się z jednej jednostki do drugiej, czyli dla nich istnieje jakiś tam motyw konkurencji, że na przykład w jednej jednostce uważają, że jest z takich czy innych względów lepiej, w innej gorzej i mają tą możliwość. Więc konkurencja, myślę, jest bardzo dobra.
1: Czyli tutaj wygrywa to z państwowością, proszę państwa, jak słyszymy. No to powiedzieliśmy sobie troszkę o tej historii, o tym, co działo się przez 25 lat. Za chwilę opowiemy sobie o tych i o wyzwaniach, i o tym, co nas czeka w najbliższych latach, bo także jest to niezwykle ważne. To już po krótkiej przerwie.

0: No i 25 lat sobie już tak pokrótce oczywiście przypomnieliśmy może, bo tak to trzeba nazwać i trochę podsumowaliśmy, ale każda taka różnica i każde takie spostrzeżenie w przeszłość zawsze mówi nam o tym, co będzie też w przyszłości, bo no chyba żyjemy jednak w dobie bardzo szybkiego rozwoju ostatnio. Ten rozwój dokonuje się na naszych oczach, przecież no tak jak tutaj pani doktor chociażby wspomniała, czy szczepionki, czy te wszystkie rzeczy, które zaszły odnośnie rejestracji, odnośnie innych rzeczy, my do tego już przywykliśmy. Dla nas to już jest normalne, przecież tego no, nigdy nie było, żebyśmy stali w kolejce, no proszę Boże, nie, oczywiście. Ale co nas czeka w takim wypadku, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo to jest jak zawsze niekończący się temat. Na czym teraz stoimy i czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o jej rozwój?
1: Tak, no ta cyfryzacja tak nas już osiadła w naszych głowach jako coś pewnego. W takiej no, najbliższej przyszłości niestety musimy się zmagać z ograniczonym finansowaniem. To jest coś, o czym wszyscy słyszymy i nie da się tego uniknąć. Ale za to mamy różne programy profilaktyczne, z których możemy korzystać od jakiegoś czasu, prawie 2 lat, już nie, od roku. Jest program Moje Zdrowie, także jest dostępny dla wszystkich pacjentów powyżej 20 roku życia. On jest bardzo szeroki, bo obejmuje od edukacji, po profilaktykę, po diagnostykę i ewentualne dalsze kierowanie pacjenta w takich schorzeniach no, przeróżnych. Warto z tego skorzystać. My jako placówka tutaj staramy się w Rumi wymieniać regularnie sprzęt na jak najnowszy, więc od 1 czerwca rusza nasz nowy rezonans magnetyczny w pełni cyfrowy i z najnowszych możliwości AI korzysta. Także myślę, że to, jeżeli mówimy o takiej dalszej przyszłości, to w ogóle to AI będzie pewnie gdzieś tam pieśnią przyszłości i do badań diagnostycznych, i do w ogóle diagnostyki.
0: Ale tak, pani doktor, jak się spotkaliśmy ostatnio, mówiła pani bardzo dużo, że teraz stawiamy na jakość, ale jakość przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi też o nie tylko sprzęt, ale także o tą jakość ludzką.
2: Tak, tak, tak. To jest mój, muszę powiedzieć, trochę konik. Wchodzimy dopiero w to, więc to musi wszystko, jak zawsze, przejść pewien okres czasu, muszą się do tego przyzwyczaić pracownicy, muszą się do tego też trochę przyzwyczaić pacjenci, bo pacjenci mają swoje prawa, ale też i obowiązki. A pracownicy służby zdrowia muszą też się przyzwyczaić do tego, że byle jakość się już musi powoli kończyć, że musimy postępować według procedur. Te procedury pozwalają nam uporządkować wszystko i powodują, że poziom bezpieczeństwa pacjenta jest wtedy odpowiedni, jeżeli mamy odpowiednie procedury w postępowaniu.
0: No ale pacjent chyba zawsze będzie jednak patrzył na swoje własne dobro. No i tutaj tym zagrożeniem jest chyba troszkę to, co tutaj pani powiedziała. Jeszcze przepraszam, trochę do tego nawiążę. Ten brak finansowania, te takie zmiany, które no nie wynikają z samej działalności NZOZ-ów, które no, chcą zadbać o pacjenta jak najlepiej, ale też no, mają ograniczone możliwości. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie będzie tego robił za darmo.
1: Tak, ja też rozumiem cały system polski finansowania, że nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich potrzeb i marzeń zdrowotnych pacjentów. No co jest trudne, to po prostu te szybkie zmiany legislacyjne, które się pojawiały w ostatnich latach i pojawiają się niestety do tej pory, czyli dosyć krótki czas na przystosowanie się do nowej rzeczywistości finansowej. To jest duże utrudnienie. No ale tak jak mówię, jest dużo innych miejsc, gdzie możemy skorzystać z szans diagnostyki, także staramy się nie patrzeć tylko na te negatywne strony.
0: No i chyba ważne, żeby pacjenci to wykorzystywali, bo ten program, o którym pani wspomniała, diagnostyczny, no super sprawa. Bo, i to jest też taki pierwszy od dawna program, który roznosi się między ludźmi, że ktoś spróbował i ktoś mówił, a zainstaluj tego M-Obywatela, tam weź wypełnij ankietę i tam będziemy skierowani od razu, on ci powie wszystko, przekaże gdzie i jak, na podstawie jednej ankiety zbadają cię na tyle, co powinno być. To jest chyba nowoczesne podejście, to jest fajne podejście, którego nam brakowało.
2: Tak, tak, to jest pierwszy program rzeczywiście, bo były poprzednio kilka innych programów, 40+, różne tam, tak, inne programy, natomiast ten rzeczywiście jest stworzony pod indywidualne potrzeby pacjenta, bo każdy jednak pacjent po tym zebraniu wywiadu odpowiednim dostaje odpowiednie skierowania i odpowiednio jest zaopiekowany. Tak rzeczywiście, no i takich programów nam brakuje i chcielibyśmy więcej. No, dla pacjentów.
0: No właśnie, to już nie zależy od was, to już zależy od góry, że tak powiem,

0: naszych rządzących, ale rozumiem, jesteśmy gotowi na to, żeby tę diagnostykę prowadzić lepiej. Nowy sprzęt, ludzie, to wszystko sprawia, że po tych 25 latach możemy jednak, miejmy nadzieję, pozytywnie patrzeć na kolejne 25 lat, jeśli tylko oczywiście faktycznie tych środków nie zabraknie.
1: Oczywiście, myślę, że liczba w ogóle zawodów medycznych się rozszerzyła niebywale, tak, bo w tej chwili w POZ-cie również pracuje czy dietetyk, czy no, taki koordynator opiekun pacjenta, rzeczy, które się wcześniej nie odbywały. Ten pacjent się zwracał z potrzebą do placówki, teraz troszeczkę obracamy tę rolę na stronę placówki, która może sama inicjować kontakt z pacjentem i w sprawie szczepień, i w sprawie programów zdrowotnych, i w sprawie w ogóle profilaktyki zdrowotnej. I sami aktywnie to robimy, zapraszamy na badania od właśnie kolonoskopii tej przesiewowej, po cytologię, po mamografię. Także ta rola się troszkę zmieniła teraz.
0: No to proszę Państwa, zachęcamy, żeby z tego przede wszystkim korzystać, bo nie po to mamy 25 lat doświadczenia i budowania tego systemu z, no jak zawsze, z różnymi trudnościami, żebyśmy teraz po prostu z tego nie mieli okazji i chęci korzystać, więc badajmy się, korzystajmy, no i liczmy na to, że ta opieka zdrowotna będzie się w Polsce jeszcze bardziej rozwijać. A już dziękuję ślicznie. Mieszko Wędrowski, to był program Goźnia. Moi Państwa gośćmi dzisiaj byli pani Jolanta Woltman, dyrektor do spraw jakości w przychodniach w Radzili w Rumi, i pani Katarzyna Szelewska, menadżer ochrony zdrowia. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: nie jest dla każdego, ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w plan.
1: Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: No i mamy 14.47, Michał Jaros przy mikrofonie. Zobaczymy sobie, co tam się w naszych mediach dzieje. Ze mną w studiu już są zwarci i gotowi Mieszko Welterowski z Twojej Telewizji Morskiej. Mam nadzieję, że zwarci i gotowi.
2: Zawsze.
1: Oraz Agata Andryskowska, która dzisiaj z dumą reprezentuje redakcję portalu nadmorski24.pl. Agata, zacznijmy od Ciebie. Co tam ciekawego dzisiaj na portalu się dzieje?
3: No, u nas zawsze się dużo dzieje. A na portalu przeczytacie m.in. o wizycie przedstawicieli najwyższych władz rzemiosła z regionu i całego kraju w powiatowym cechu rzemiosł w Wejherowie. Jednym z najważniejszych punktów spotkania była prezentacja niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa. Zaglądamy także do Lęborka, gdzie już w maju odbędzie się spotkanie miłośników łamigłówek i logicznych wyzwań, a szczegóły tego wydarzenia znajdziecie oczywiście na naszym portalu. Piszemy również o nadchodzącym święcie fanów fantastyki. Przed nami pierwsza edycja konwentu Kosakon. Sprawdzamy też, jakie działania na rzecz swoich najstarszych mieszkańców kontynuuje gmina Nowa Wieś Lęborska, a o tym i o innych wydarzeniach przeczytacie na portalu Nadmorski24.
1: No i teraz zaglądamy do Twojej Telewizji Morskiej, o czym dzisiaj w serwisie będziemy oglądali.
2: A u nas tak trochę chociażby tematycznie, może tak powiem, bo przed chwilą mieliśmy program Gość Dnia, gdzie rozmawialiśmy o różnego rodzaju medycznych sprawach, czyli o rozwoju NZOZ-ów, a właśnie jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, także u nas trochę będzie. I to zarówno jeżeli chodzi o tą opiekę zdrowotną diagnostyczną, bo chociażby dzisiejsza konferencja w Filharmonii Kaszubskiej, na której gościli radiolodzy. Tutaj bardzo fajna rzecz, bo mówili o tym właśnie, jak rozwija się technologia, nowe urządzenia, nowoczesne, w tym prezentacja urządzenia, które no, na świecie jest tylko w Chinach i w jednym jeszcze miejscu, czyli w Stambule. I właśnie dzisiaj profesor, który się nim zajmuje, także miał okazję o nim opowiadać. Czy także sztuczna inteligencja właśnie w diagnostyce, więc fajny temat. A z drugiej strony chociażby wczorajsza konferencja, troszkę mniejsza, ale niezwykle ważna, dotycząca zdrowia psychicznego, a dokładnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w większości, więc o tym także będziemy mówić. No i jeszcze o kilku innych tematach już mniej medycznych, ale to wszystko o 17.20 oczywiście w Twojej Telewizji Morskiej.
1: Także ja również zachęcam do oglądania serwisu i zachęcam do zajrzenia na portal Nadmorski24, bo jest o czym tam czytać.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
5: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
5: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
7: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób

0: sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
1: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
2: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
1: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. To mniej niż dziś.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na wodach Zatoki Puckiej pojawi się nowy środek transportu. Tramwaj wodny jest zasilany elektrycznie. Na pokładzie pomieści 50 osób i połączy Puck z Farzewo i Chałupy.
4: O tym, żeby biała flota pojawiła się na Zatoce Puckiej, rozmawiam od lat. I ciągle brakowało czegoś, żeby móc to zrealizować. Na szczęście mogliśmy się dogadać, porozumieć w Związku Powiatowo-Gminnym Zatoki Puckiej. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wysokości 90% na to, żeby kupić taki tramwaj wodny. Tramwaj wodny, który łączy trzy gminy, które są w tym związku, czyli gminę Władysławową, gminę Puck i miasto Puck. Do tego jest powiat, więc powiat też się oczywiście dokłada, bo zdaje sobie sprawę, jak to jest istotne.
3: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Pierwszy sezon funkcjonowania tramwaju ma charakter pilotażowy.
4: To, na czym nam zależało, to żeby jednostka była elektryczna, żeby miała też fotowoltaikę, żeby miała miejsce na rowery, żeby była komfortowa dla mieszkańców i dla naszych gości, więc będzie tam 50 miejsc dla gości, będzie co najmniej 10 miejsc dla rowerów, będzie dobra cena, mamy miejsce już do ładowania w naszej marynie. Ta jednostka będzie stacjonowała w naszej marynie, potem ją budowaliśmy, żeby takie jednostki też przyjmować.
3: Dodaje Pruchniewska, tramwaj wodny kursować będzie najprawdopodobniej do połowy września. Nowa atrakcja ma nie tylko poprawić komunikację, ale również przyciągnąć turystów. Związek Powiatowo-Gminy Zatoki Puckiej ogłosił konkurs na nazwę wodnego tramwaju. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie w oficjalnych mediach miasta Puck. Propozycje można zgłaszać do 12 maja. Do kolizji z udziałem samochodu marki Toyota Hilux doszło w okolicach Rybek w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kierujący pojazdem zjechał z drogi i uderzył w stos drewna znajdujący się przy trasie. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyczyną zdarzenia była awaria układu hamulcowego. 46-letni kierowca jadący w kierunku Rybek próbował zatrzymać pojazd przed znakiem stop w pobliżu przejazdu kolejowego, jednak hamulce nie zadziałały. W rezultacie samochód opuścił jezdnię i uderzył w stertę ściętego drewna. Kierowca został przewieziony do szpitala na badania. Policja poinformowała, że mężczyzna nie odniósł obrażeń i został zwolniony do domu. Funkcjonariusze potwierdzili również, że był trzeźwy. W związku ze stanem technicznym pojazdu zatrzymano dowód rejestracyjny samochodu oraz nałożono mandat. Na widok policjantów zaczął uciekać. W Sławsku podczas kontroli drogowej prowadzonej w ramach akcji Alkohol i Narkotyk 57-letni kierowca zaczął zawracać i szybko oddalać się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze drogówki ruszyli w pościg za podejrzanym. Chwilę później mundurowi zatrzymali 57-latka. Podczas kontroli okazało się, że mieszkaniec gminy Sławno nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyźnie grozi kara aresztu, wysoka grzywna, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Aż o tej porze chcę się przypomnieć, że pod koniec grudnia to już mieliśmy noc, właśnie po godzinie 15. Teraz noc dopiero będzie za ponad 5 godzin. Także póki co słońce nam się na niebie pojawia, choć chmury dość intensywnie je zasłaniają. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, no i umiarkowana jest także temperatura. 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Gniewinie, 10 w Luzinie, a 11 w Słupsku, Lęborku oraz w Kobylnicy.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To już prawie 13 minut po godzinie 15. Za nami Walk With Me i Felix Jens Schaus. Tak zaczynamy czwartkowy program Nordo na fali. Robert Jastrzębski przed mikrofonem. Dzień dobry, bardzo miło, że jesteście razem z nami. Tu Radio Nordo FM. Jedni jeszcze w pracy, inni już w samochodach. Ktoś właśnie odebrał dzieci ze szkoły, a ktoś dopiero zerka na zegarek i odlicza do końca zmiany. Niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie, Radio Nordo FM. Będziemy z wami na wszystkich naszych częstotliwościach w województwie pomorskim. No a w tej godzinie jak zwykle sprawdzimy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Będzie też trochę o pogodzie i kolejne muzyczne granie idealne na czwartkowe popołudnie, które już trochę pachnie piątkiem, prawda? Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: No fajny ten jazz w wykonaniu Sanach. Przeglądałem ostatnio TikToka i widziałem taką rolkę, w której Sanach mówi, że jest obecnie chyba w swojej najlepszej życiowej formie. No i te stadiony koncertowe. A to jest program Nordo na fali, a teraz zaglądamy do kartki z kalendarza i sprawdzamy, co nam przynosi czwartek, 7 dzień maja. No jak się okazuje, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hasła, proszę Państwa. No właśnie, te hasła, wszystkie kombinacje liter, cyfr i znaków specjalnych, które zapisujemy potem na kartce schowanej w bardzo bezpiecznym miejscu. Mamy nadzieję, bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie codzienność bez haseł. Telefon, poczta, bank, media społecznościowe, wszędzie logowanie i wszędzie trzeba pamiętać coś innego. A specjaliści przypominają, dobre hasło powinno być długie, nieoczywiste i najlepiej inne dla każdego konta. Czyli raczej nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie imię psa i nie data urodzenia. No to może być dzisiaj dobry moment, żeby sprawdzić, czy nasze internetowe zabezpieczenia nie są przypadkiem trochę z poprzedniej epoki. A my zabezpieczamy to popołudnie dobrą muzyką na bałtyckiej fali już za chwilę. Daft Punk i Get Lucky. A później sprawdzimy, co tam na drogach regionalnych.
1: Norda na fali. Norda.

0: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa, zapraszam na informacje z dróg. Zaglądamy najpierw do Lęborka, tutaj mamy dość spory zator na ulicy Zwycięstwa, a także na Alei Niepodległości. Dalej do Słupska pojedziemy bez większych utrudnień, no a w samym Słupsku kłopoty na pewno na ulicy Kaszubskiej. Sprawdzamy też, co się dzieje w Wejherowie, tutaj tłoczno jak zawsze na ulicy Sobieskiego. Przytyka się momentami również Chopina czy 3 Maja, a także Świętego Jana i Rzeźnicka. Oczywiście postoimy na Gościcińskiej Górce w kierunku Lęborka. Tam no, czasu nam troszkę zejdziemy 5 do może więcej minut. W Redzie dość spokojnie, nieco większy ruch na ulicy Płuckiej w obu kierunkach. Tłoczno także na ulicy Obwodowej. W Rumi bez problemu przejedziemy przez ulicę Sobieskiego. No a jeżeli chodzi o Gdynię, tłoczno na Morskiej, właściwie od Śródmieścia aż do zjazdu na ulicę Morską w Chylonii. Przytyka się również obwodnica Trójmiasta, zjazd z obwodnicy właściwie również na ulicę Morską w Chylonii. Reszta obwodnicy jest przejezdna. Mam nadzieję, że tak pozostanie już do końca dnia. Teraz zaglądamy do pogody. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało jutro. No, chłodno niestety wciąż. Temperatura maksymalna od 10 do 12 kresek. W rejonie Półwyspu Helskiego około 8 stopni. Tak w Dębkach jutro 10 stopni. We Władysławowie 10, w Helu 8. Gdynia, Wejherowo, Gniewino, Lęborg czy Słupsk tutaj 11 kresek.

0: Tak śpiewa Denzel w Radiu Norda FM. A teraz uwaga, robimy trochę hałasu dla naszych. Bo wielkie brawa lecą dzisiaj do drużyny Weekendu Luzino, bo to, co wydarzyło się w ćwierćfinale Pomorskiego Pucharu Polski, to był prawdziwy piłkarski walec. Weekend rozgromił Jaguar 3 Gdańsk aż 7-0 i melduje się w półfinale rozgrywek. No i słuchajcie, takie wyniki nie biorą się z przypadku, bo to pokazuje charakter i formę i konkretną moc drużyny z Luzina. Gratulacje! Całe sportowe Pomorze mówi dzisiaj o tym wyniku, a przed weekendem kolejny wielki krok, bo już w półfinale zmierzą się z Gdynią Gdańsk. Takie historie lubimy tutaj w programie Nordu na Fali najbardziej, bo to lokalna drużyna, wielkie emocje i kibice, którzy niosą swoich do przodu. No a to nie koniec sportowych emocji, bo dzisiaj jeszcze o godzinie 17.30 będziemy dla Was sprawdzać te wszystkie sportowe, regionalne emocje. A to jest program Norda na Fali. Do 18.00 jesteśmy razem. Za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Ryf Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo. Czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RT.

0: i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Zespół The Pussycat Dolls oficjalnie odwołały swoją długo wyczekiwaną trasę koncertową po Ameryce Północnej. Powodem są rozczarowujące wyniki sprzedaży biletów. Zespół nie owijał w bawełnę i w szczerym komunikacie przyznał, że to właśnie brak zainteresowania zmusił ich do podjęcia tej trudnej decyzji. Europejscy fani mogą jednak spać spokojnie, koncerty na starym kontynencie odbędą się zgodnie z planem. Powrót Pussycat Dolls na światowe sceny miał być jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku. Po latach przerwy zespół ogłosił trasę PCD Forever Tour, która miała objąć zarówno Amerykę Północną, jak i Europę. Niestety rzeczywistość okazała się mniej kolorowa niż oczekiwania. Amerykańska część trasy została właśnie całkowicie odwołana. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych członkinie zespołu nie próbowały ukrywać prawdziwych powodów decyzji. Kiedy ogłaszałyśmy trasę PCD Forever Tour, miałyśmy nadzieję spotkać się z fanami na całym świecie. Po szczerym spojrzeniu na amerykańską część trasy musiałyśmy podjąć trudną i bolesną decyzję o odwołaniu wszystkich koncertów w Ameryce Północnej, z wyjątkiem jednego. Odwołanie trasy przez Pussycat Dolls wpisuje się w szerszy trend na rynku muzycznym. W ostatnich tygodniach swoje koncerty anulowali także Meghan Trainor, Post Malone oraz Dolly Parton. W każdym przypadku powodem były niskie wyniki sprzedaży lub, jak w przypadku Dolly Parton, autentyczne problemy zdrowotne. Choć amerykańscy fani mogą czuć się rozczarowani, Pussycat Dolls nie żegnają się z muzyczną sceną. Ich nowy singiel Club Song oraz nadchodzące koncerty w Europie pokazują, że zespół wciąż ma wiele do zaoferowania.
3: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: No chyba nie zaszkodzi pograć takich rytmów dyskotekowych, szczególnie popołudniową porą w czwartek, kiedy zbliżamy się do weekendu. No to jak wam się podoba, to dajcie głośniej, tym bardziej, że zbliżamy się do godziny 16 i u nas serwis regionalny, który między innymi przeniesiemy się do Łebuni w gminie Cewice, gdzie miejscowa ochotnicza straż pożarna ma też powody do dumy, bo tam druhowie z OSP Łebunia zdobyli dofinansowanie w wysokości 24 tysięcy złotych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. A dzięki tym środkom pojawi się ogólnodostępny defibrylator, a mieszkańcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy. No i to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo i świadomość ludzi, bo czasem kilka minut i szybka reakcja mogą uratować komuś życie. Takie tematy będą nam towarzyszyć po 16 w wiadomościach regionalnych Norda FM. Zapraszam. A już teraz u nas Oskar Cyms i Daj mi znak.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę kart.

0: karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Reklama.
5: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
6: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
7: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną. I z uwagi na siedlisko Głuszcza, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
5: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
8: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki. Nie możemy

0: no porozwalało nam życie prywatne, nie? Nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą.
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Pucku miała miejsce konferencja pod tytułem Mów głośno. Podczas niej rozmawiano przede wszystkim o zdrowiu psychicznym dzieci i nastolatków, ale także o wypaleniu zawodowym. Zdrowie psychiczne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jest coraz częściej poruszanym tematem w przestrzeni publicznej. O nim także jednak w gronie eksperckim dyskutowano podczas konferencji, która odbyła się w Pucku.
4: Konferencja pod tytułem Mów głośno. W odpowiedzi tak naprawdę na to, co spotykamy w gabinetach, kiedy pracujemy, kiedy spotykamy się z młodzieżą, bardzo dużo prób samobójczych, myśli samobójczych, zachowań ryzykownych. Prelegenci zaproszeni to przede wszystkim pani doktor, lekarz-psychiatra, która będzie mówić dużo o profilaktyce, o tym, kiedy udać się do lekarza psychiatry, jakie mogą spotykać trudności rodzice w trakcie rozwodu, konflikty, które się pojawiają nie tylko w rodzinnym domu, ale także w szkole.
3: Mówi prezes Fundacji Odnowa Laura Kościńska-Grzesik i przede wszystkim praktyczne podejście do tego, jak reagować i kiedy reagować w przypadku dających się zauważyć zmian w zachowaniu dziecka.
5: To wszystko zależy od tego, jaką relację z tym dzieckiem mamy, bo jeżeli dziecko będzie miało z nami fajną relację, no to wtedy łatwiej wyłapać te wszystkie symptomy, bo więcej nam powie. Jeżeli mamy z nim kijową relację, no to wtedy właściwie musimy patrzeć na to, czy się to dziecko nam nie zmienia, czy ono nagle nie traci zainteresowań, nie zamyka się w pokoju, nie chce nam o niczym powiedzieć, jakieś tajemnice, robi się drażliwy, no to na takie rzeczy musimy zwracać uwagę. Natomiast jeżeli mamy dobry kontakt z dzieckiem, no to liczę na to, że nam powie, jeżeli ma jakiś problem, że na przykład widzimy, że od dłuższego czasu z jakimś problemem się zmaga, jeżeli powie, albo jeżeli dostrzeżemy, że jakieś samookaleczenia, no to na pewno wtedy już by trzeba było się do specjalisty udać.
3: Tłumaczy lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Ewelina Łuszczak. Jak można było jednak dowiedzieć się z praktyki, najwięcej problemów wynika właśnie z braku relacji, o które coraz trudniej w zmieniającym się świecie. Podczas konferencji poruszono m.in. tematy dotyczące systemowego działania opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego, czy mówiono o wypaleniu zawodowym specjalistów, w tym chociażby przedstawicieli służb. Ochotnicza Straż Pożarna w Łebuni w gminie Cewice otrzymała dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu Wzmocnij swoje otoczenie. Jednostka znalazła się w gronie laureatów programu i pozyskała 24 tysiące złotych na realizację projektu związanego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup oraz montaż ogólnodostępnego defibrylatora AED. Urządzenie ma zostać umieszczone w miejscu dostępnym dla mieszkańców i służyć w sytuacjach zagrożenia życia. Projekt obejmuje również organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, podczas których uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej. Władze gminy podkreślają, że inicjatywa ma znaczenie nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa, ale także dla zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie ratowania życia. Samorząd pogratulował druhnom i druhom z OSP Łebunia skutecznego pozyskania środków oraz zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy Ustki po raz kolejny będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy. Specjalny bus medyczny pojawi się w mieście już 19 maja. Mobilny punkt badań zatrzyma się w transportowym węźle integracyjnym w Ustce. Badania rozpoczną się o godzinie 8. Akcja jest współfinansowana przez powiat słupski oraz miasto Ustki.

0: ustka, dzięki czemu dla mieszkańców udział w badaniach jest całkowicie bezpłatny. Aby skorzystać z badania gęstości kości, należy wcześniej się zapisać telefonicznie. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka. Co ważne, liczba miejsc jest ograniczona. Wszystko wskazuje na to, że to intensywne ochłodzenie, które przede wszystkim wczoraj mieliśmy, powolutku już się kończy. Temperatura zacznie nam teraz odbijać w górę, choć robi to dość powoli i dość niechętnie. Dziś w ciągu dnia mamy 8 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane na barometrach możemy zobaczyć dzisiaj około 1011 hektopaskali.
1: Norda FM.

0: Coraz bardziej przybliżamy Was do tego weekendowego grania. Za nami Dancehall Track, Robert M. A tu też Robert, tyle że Jastrzębski. I witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Do 18:00 program Norda na fali. Mamy czwartek, 7 dzień maja. Z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Róży, Gizeli, Jana, Piotra i Floriana. Solenizantom, jubilatom oczywiście najlepsze życzenia od całej ekipy Radio Norda FM. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. No brzmi bardzo poważnie i nowocześnie, ale jest też, proszę Państwa, coś bliższego naszej codzienności, czyli Światowy Dzień Hasła. To już dzisiaj mówiłem, to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że hasło Kaszuby 123 może jednak nie być szczytem internetowego bezpieczeństwa. No to pamiętajcie, najlepsze połączenie na popołudnie to dobre hasło do Wi-Fi. No i Radio Nord FM grająca w tle na wszystkich naszych częstotliwościach w województwie pomorskim. Bądźcie z nami, zapraszam, już za chwilę Kwiat Jabłoni, będzie też kolejny radiowy spacerek z Gustkiem i Lenką, czyli trochę u nas po Kaszubsku. Sprawdzimy też co na drogach regionalnych, a później zapraszam Was, bo na Facebooku pojawi się czwartkowa zagadka dnia.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasiebedze apartny język a spiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński.
1: Nadstąpiesa! Stanie tać jak knaga w przeciągu.
2: Gustawie, od 5 minut drzesz się na tego nieszczęśnika. On cię chyba nie słyszy.
1: Rum!
2: Teraz mówisz jak do konia. Przypomnij, jak brzmi komenda. W lewo.
1: Tuder.
2: W prawo.
1: Witje.
2: Do tyłu.
1: Zuriko.
2: Chyba cię usłyszał, bo zapaliły się światła cofania. Uff, korek się ruszył.
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głystk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała...

0: wcale bym się nie zdziwił, jeśli przy tej piosence potupaliście trochę nogą, albo nawet wstaliście zza biurka i się trochę poruszaliście. Bardzo rytmiczna produkcja od Blanki. Solo w Radiu Noroda FM. A 16.30 już coraz bliżej, w Nordzie na fali, za moment sprawdzimy, gdzie na drogach i na trasach regionu trzeba będzie dzisiaj zdjąć nogę z gazu, a będziemy mówić m.in. o utrudnieniach w Gdyni. Zajrzymy też do Kobylnicy, bo tam przedłuża się remont ulicy Kilińskiego, a to oznacza dalsze objazdy dla autobusowej dziesiątki. No i też w Gdyni od poniedziałku zmienią się rozkłady jazdy linii 171 i 177, zatem warto z nami zostać. Dajcie głośniej raport drogowy już za chwilę w Nordzie na fali. Zapraszam, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączone. I rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Tu Radio Norda i 16.30. Zgodnie z planem po raz ostatni wyjeżdżamy na regionalne drogi. Na początek ważna informacja dla trójmiejskich kierowców, bo na jednej z gdyńskich ulic jeszcze w tym tygodniu pojawią się utrudnienia. W piątek, 8 maja od godziny 21 na ulicy Chilońskiej na wysokości budynków nr 33-36 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej. W regionie

0: prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia robót to godziny popołudniowe 9 maja, czyli w najbliższą sobotę. A więcej informacji o aktualnych utrudnieniach na gdyńskich drogach możemy znaleźć na stronie zdis.gdynia.pl. A teraz ważna informacja dla pasażerów autobusów poruszających się w Kobylnicy, bo przedłuża się remont ulicy Kilińskiego i w związku z tym linia numer 10 będzie nadal kursować objazdem. Wszystkie kursy linii w relacji od Centrum Handlowe Jantar do pętli Kobylnica-Kilińskiego w obu kierunkach realizowane będą przez Kołobrzeską, Szczecińską i Szczypińskie z nawrotem na rondzie Rzemieślników. Kursy przez osiedle Bolesławice realizowane będą tym samym objazdem i dalej przez Szczypińską, Stewczyka i Witosa. Z kolei poranne połączenie do pętli 11 listopada realizowane będzie objazdem ulicami Szczypińskiej, Stewczyka, Witosa, Główną, Poznańską, Witkacego i Koszalińską. Zmiany mają obowiązywać do 15 maja. To był ostatni czwartkowy raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana. Za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszamy. Na pewno nie jest to wymarzona pogoda jak na 7 dzień maja. Jak piszecie na radiowym czacie, tylko 10 stopni pokazują termometry. Tak na przykład dzisiaj jest w Luzinie, w Wejherowie, w Gdyni, nad morzem 8 stopni. No jak widać za oknem mało słońca, bo mamy w regionie dość duże zachmurzenie. Wieczorem i w nocy jeszcze zimniej, 6 stopni nad morzem i 5 stopni w Lęborku, w Słupsku, w Gdyni i w Redzie. I z tego co widzę na mapie pogody, jutro większego szału nie będzie. 12 stopni w Słupsku to maks, jaki zobaczymy na termometrach.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Najlepsze elektroniczne brzmienia na bałtyckiej fali, tak gramy w czwartek. Purple Disco Machine za nami, a tu program Norda na fali, Robert Jastrzębski. Odpalamy zagadkę dnia, czyli zabawa skojarzeniowa, która czeka już na Was na profilu facebookowym Radio Norda FM i tam są słowa kluczowe. Dzisiaj internet, login i sieć. To wszystko trzeba połączyć, trochę pokombinować i rozszyfrować nasze dzisiejsze hasło dnia. Od razu na początek powiem taką bonusową wskazówkę, że inspiracją do dzisiejszego hasła jest Światowy Dzień Hasła. Tak nam podpowiada kartka z kalendarza w czwartek, 7 maja. I za pierwsze miejsce jest nowa nagroda, to bilet na dowolnie wybrany seans do kina Filharmonii Wejherowskiej. I od razu informuję, że po bilet trzeba będzie przyjechać tutaj do nas, do studia, do redakcji Radia Norda FM, do Wejherowa na ulicę Przemysłową. Jeśli to coś dla Was, no to polecam się do godziny 18. Hasło składa się dzisiaj z trzech wyrazów: internet, login i sieć. Kombinujcie. Powodzenia, u nas za chwilę magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Uwaga, Wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: Kto?
5: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
5: W Wejherowie.
2: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
5: Wielka obniżka.

0: Ceny na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
1: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
0: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
1: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Reklama. Reklama. Reklama. Nowy

0: trzy, a może cztery pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną dawkę kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Święto Wszystkich Mam zbliża się wielkimi krokami. Będzie to doskonała okazja do wspólnego i kreatywnego spędzania czasu. Dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przygotował coś specjalnego na tą okazję. Już 25 maja odbędą się warsztaty rzeźbienia w glinie. Organizatorzy zapewniają, że aby wziąć udział w wydarzeniu, nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie z tego typu aktywności. Liczy się przede wszystkim chęć udziału oraz otwartość na działanie. Podczas około godzinnych zajęć uczestnicy pod okiem instruktora będą mogli spróbować swoich sił w lepieniu gliny i tworzeniu prostych form. To będzie okazja nie tylko do rozwijania wyobraźni i zdolności manualnych, ale również chwila dla siebie i rodziny, ponieważ warsztaty są skierowane do duetów mama i jedno dziecko i jak zaznaczają organizatorzy, najważniejsze podczas tego wydarzenia będzie spędzanie wspólnego czasu. Kameralna forma zajęć ma sprzyjać spokojnej atmosferze, rozmowom, swobodnemu tworzeniu oraz pozwolą uczestnikom skupić się na wspólnej pracy i kreatywności. Warto pamiętać, że na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Maj w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zapowiada się jednak jeszcze bardziej intensywnie. Wcześniej, bo już 22 maja, odbędzie się tam Festiwal Talentów GOK. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści, którzy pokażą swoje umiejętności wokalne, muzyczne i artystyczne. Wydarzenie będzie okazją do wspierania lokalnych talentów i podziwiania

pasji młodych mieszkańców regionu. Warto pamiętać, że Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również liczne zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie znajdują się m.in. lekcje języka angielskiego, warsztaty ceramiczne i plastyczne, a także spotkania muzyczne i taneczne. Jak informują organizatorzy, na część zajęć nadal dostępne są wolne miejsca.

0: Calvin Harris króluje dzisiaj na antenie, ale też u nas dużo polskiej muzyki, wcześniej Mrozu. Do 18 program Nordo na fali. Przypomnę tylko, że dzisiaj bawimy się hasłem związanym z internetem i codziennością praktycznie każdego domu. Na naszym Facebooku już macie słowa kluczowe do skojarzenia. To internet, login i sieć. Sporo komentarzy już od Was. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Jedni kombinują technicznie, inni bardzo życiowo. A kilka propozycji brzmi tak, jakby ktoś właśnie próbował odzyskać dostęp do domowego routera po takiej, wiecie, rodzinnej awarii sieci bezprzewodowej, czyli Wi-Fi. Hasło składa się z trzech wyrazów, a wskazówka numer dwa, którą podaję teraz, to właśnie router. A kto będzie miał na tyle szczęścia i wstrzeli się w nasze hasło, wygra bilet do kina Filharmonii Wejherowskiej na dowolnie wybrany seans. To bilet pojedynczy, a z ostatnią wskazówką zamelduje się po godzinie 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
2: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
0: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Kamgurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu.

0: zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
1: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Impreza sportowa da się we znaki puckim kierowcom. Bieg europejski spowoduje zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta. Wydarzenie to miejsce będzie miało już w najbliższą niedzielę 10 maja. W godzinach od 6 do 12 wprowadzony zostanie zakaz parkowania przy ulicy 1 maja, od ulicy Sobieskiego aż do Starego Rynku oraz przy ulicy 10 lutego od Starego Rynku do MDLOT Młyńskiej. Od 8.30 dodatkowo ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Więcej informacji o omawianym wydarzeniu, czyli biegu europejskim w Pucku, a także związanych z nimi utrudnieniach, znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu miasta Puck. Miłośnicy łamigłówek i logicznych wyzwań będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w Lęborku. Już 13 maja o godzinie 16 w sali rajców Urzędu Miejskiego odbędzie się konkurs Sudoku, skierowany zarówno do doświadczonych pasjonatów, jak i osób, które dopiero chcą spróbować swoich sił w tej formie rozrywki. Sudoku, choć wywodzi się z Japonii, zdobyło ogromną popularność na całym świecie jako skuteczny trening umysłu. Rozwiązywanie tego typu łamigłówek rozwija logiczne myślenie, koncentrację oraz cierpliwość. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty, a poziom zadań zostanie dostosowany tak, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie i poczuć satysfakcję z rozwiązania kolejnych plansz. Na uczestników czekają dyplomy oraz nagrody. Konkurs organizowany jest przez Naczelną Organizację Turystyczną w Słupsku oraz Komitet Terenowy NOT w Lęborku we współpracy z Urzędem Miejskim w ramach projektu Czas na Pasję. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, a organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału i wspólnej zabawy przy plaży Sudoku. Kierowcy w gminie Kobylnica muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu przy przejazdach kolejowych. W piątek 15 maja ponownie otwarty zostanie przebudowany przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Witosa w Kobylnicy. Oznacza to zakończenie prac w tym miejscu i przywrócenie pełnej przepustowości trasy. Tego samego dnia rozpoczną się jednak kolejne roboty, tym razem na ulicy Kolejowej. W związku z przebudową przejazdu oraz skrzyżowania ulic Kolejowej i Jana Kilińskiego konieczne będzie całkowite zamknięcie przejazdu dla ruchu. Wykonawca zapowiada, że ruch kolejowy w tym miejscu ma zostać wznowiony 13 czerwca. Natomiast zakończenie wszystkich prac drogowych i pełne otwarcie skrzyżowania planowane jest we wrześniu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów. Podczas nadzwyczajnej sesji radcy radni podjęli uchwałę o przekazaniu 170 tysięcy złotych na remont kładki w ciągu drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Łąkową a Olchową. Ponadto zabezpieczono 40 tysięcy złotych na wykonanie projektu zupełnie nowej kładki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Redzie zdecydowała również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na zakup drona dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Środki te pierwotnie miały być przeznaczone na modernizację sali odpraw. Jak mówiła skarbnik miasta Redy Agnieszka Dywicz, na zakup drona zrzuci się większość samorządów z powiatu wejherowskiego. W tej sprawie redcy radni również głosowali jednomyślnie. Wieczór przed nami może niespecjalnie pogodny, ale też nie będzie jakiś dramatyczny, jeśli chodzi o pogodę. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i umiarkowane pozostanie jeszcze przez dłuższy czas. Co prawda szanse na opady deszczu spadły, ale wciąż jeszcze jakieś tam są. Również w ciągu dnia jutro może nam troszkę pokropić. Dziś 8 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie Rumi i około 11 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz w Kobylnicy.

0: Są takie imprezy, które trwają po blady świt, tak jak śpiewa Wiktoria Kida w Radiu Nord FM. Robert Jastrzębski, nasze czwartkowe spotkanie trwa, program Nordo na fali do 18. Muzycznie w tej godzinie Andy Das, będzie Kizo, James Hype. Gdzieś tam przed godziną 18 pojawi się również Bibi Rexa. I zostańcie z nami, polecamy się też po godzinie 18, wieczór z Norda Party, czyli mniej gadania, dużo grania tanecznej, klubowej muzyki. I tak u nas codziennie od poniedziałku do piątku. Za chwilę sprawdzimy, czy pojawiła się jakaś poprawna odpowiedź w naszej zabawie skojarzeniowej. Przypomnę dzisiaj trzy słowa kluczowe, to internet, login, sieć. Hasło składa się z trzech wyrazów, wskazówka numer 2 to router i podaję wskazówkę numer 3 bezpieczeństwo. Wskazówka numer 3 bezpieczeństwo i finał naszej zabawy przed godziną 18. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku. Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30.

0: również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: momencie.
1: Czwartkowe granie w Nordzie na fali, za nami Kizo, a wcześniej Andy Dust. Do 18 u nas na pewno największe hity na bałtyckiej fali, później Norda Party. Zaglądam na profil facebookowy i patrzę na te komentarze, które lecą szybciej niż domowe Wi-Fi po restarcie routera, proszę Państwa. Mowa o zagadce dnia. Mamy takie propozycje jak Wi-Fi, dane do logowania, logowanie dwuetapowe, nawet konto na Facebooku i media społecznościowe. Jest z nami Magdalena, Agnieszka, Monika, Marta i każdy chce wygrać dzisiaj bilet do kina, do Filharmonii. Wcale się nie dziwię. No i niezmiennie prawidłową odpowiedź i nazwisko osoby, która rozpracuje hasło dnia, poznamy przed godziną 18 w finale naszej zabawy. A w Nordzie na fali za chwilę wiadomości sportowe i będzie na pewno o 24 kolejce piłkarskiej w grupie Słupskiej, bo spotkania zostaną rozegrane od piątku do niedzieli. No to kibice słuchają, dają głośniej Radio Norda, a później zaglądamy do kina.
2: Norda na fali. Norda na...

0: FM. Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Na stadionie niemieckim Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano kolejny turniej piłki nożnej dziewcząt z udziałem najmłodszych zawodniczek z całego Pomorza. W zawodach wystąpiły reprezentantki 12 klubów, a do rywalizacji zgłoszono 22 zespoły w dwóch kategoriach wiekowych: Żaczki U9 oraz Orliczki U11. Łącznie rozegrano aż 50 spotkań. Po zakończeniu turnieju wręczono indywidualne wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek. W kategorii Żaczki U9 wyróżniono m.in. Martynę Klejny z Kaperek Puck, Julię Żelazę-Zukę z Zaspa Gdańsk, Zuzanę Adamczyk z Gdańsk Gdańsk oraz Darię Gilmeister z APK Szubia Kościerzyna. Z kolei w kategorii Orliczki U11 statuetki otrzymały m.in. Maja Makurat z Błękitnych Wejherowo, Stefania Sebastianowicz-Ziłkowska z APK Szubia Kościerzyna, Kinga Jemioło z Gdańsk Gdańsk oraz Kornelia Szocik z APK Gryf Słupsk. Kolejny turniej odbędą się 17 maja w Gdyni oraz 31 maja w Pucku. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami 24. kolejka piłkarskiej piątej ligi w grupie Gdańsk 1. Już w sobotę o godzinie 11 MK Soler Władysławowo zmierzy się z KS Kwaszczyno. O tej samej porze Bałtyk Gdynia podejmie Orlen Tareda, a Sporting Leśno zagra z Orłem Trąbki Wielkie. Również o godzinie 11 rozpocznie się spotkanie KKS-u Kolbudy z Jaguarem 2 Gdańsk. Po południu o godzinie 16 Salus Rumia podejmie Weekend Waluźno, natomiast Gdania 2 Gdańsk zmierzy się z Amatorem Kiełpino. Na godzinę 17 zaplanowano mecz Osieczanki Osice ze Stoczniowcem Gdańsk. Jedyny niedzielny mecz tej kolejki odbędzie się 10 maja o godzinie 16. Tylko Lechia Gdańsk zagra wtedy z Orkanem Rumia. Przed nami również 24. kolejka piłkarskiej piątej ligi w grupie słupskiej. Spotkania zostaną rozegrane od piątku do niedzieli. Już w piątek o godzinie 17 Kaszubia Studzienice podejmie Chojniczankę Trzechonice. W tej kolejce pauzuje natomiast Stal Jeziorzyce. Sobotnie granie rozpocznie się o godzinie 13 meczem z Kotawi Dębnica Kaszubska ze Startem Miastko. Godzinę później Sokół Czechy zmierzy się z Doliną Speranda Niebogrędzie, a o 15 KS Włynkówko podejmie rezerwy Gryfa Słupsk. Najpóźniej w sobotę, bo o godzinie 19.15 rozpocznie się spotkanie Jantara Ustka ze Spartą Sycewice. Dwa mecze zaplanowano na niedzielę. O godzinie 12 Myśliwiec Tuchomie zagra z Pomorze Potęgowo, a GTS Czarna Dąbrówka podejmie Słupię Kobylnica.
6: Jutro nie będzie wiele cieplej niż w nocy, szczególnie na północy naszego regionu.

0: pasie nadmorskim, tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza. W Gdyni 13, w Wejherowie 14, w Lęborku również, no i w Słupsku 15 stopni. Gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu spodziewamy się 18 stopni Celsjusza. Mogą również wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie lokalne burze. Suma opadów deszczu w dniu jutrzejszym będzie wahać się od 5 do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć tam, gdzie zagrzmi, będzie to wiatr porywisty.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Do 18 Nordo na fali, 7 dzień maja, czwartek. Zaglądamy do naszych kin regionalnych i dzisiaj na początek zaglądamy do Filharmonii Kaszubskiej i na sali Apollo o godzinie 19.30 można obejrzeć dzisiaj film pod tytułem Wolność po włosku i o tej samej porze, ale na sali Casino Diabeł ubiera się u Prady 2 i jeszcze o godzinie 20 Filharmonii Kaszubskiej na sali głównej Michael, czyli opowieść o Michaelu Jacksonie. Przenosimy się do Słupska i dzisiaj w kinie Rejs o godzinie 18 Znaki Pana Śliwki, a w Lęborskim Centrum Kultury o godzinie 20 Maryja, Matka Papieża. I jeszcze na koniec kino w Gdyni proponuję dzisiaj o godzinie 18.30, 20.00, 21.15 Diabeł ubiera się u Prady 2. Michael z kolei dzisiaj

0: o godzinie 19.45 i w IMAX-ie o 20.40. Projekt Hail Mary o 19.00. W Gdyni dzisiaj jeszcze o 20.15 Normal i Zabawa w Pochowanego o 21.40. A w zagadce dnia dzisiaj do wzięcia bilet do kina w Filharmonii Kaszubskiej i być może za chwilę w finale zagadki dnia dowiemy się, czy ktoś taki bilet wygrał. Koniecznie zostańcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz.
3: OSI skupuje.
2: OSI Poland Foodworks.
3: Globalna marka, sprawdzony partner.
2: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju,
3: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
2: uczciwe rozliczenia,
3: pewne płatności,
2: konkurencyjne ceny.
3: Weź udział w programie Cultivate
2: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
3: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
2: Więcej także na foodworks.pl.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Tak Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.

Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.

0: No co to się porobiło w tych stacjach radiowych? Kiedyś w oryginale, dzisiaj same remiksy, Byłaś serca biciem, kiedyś Andrzej Zaucha, dzisiaj DJ Refresh. Tak gramy w Radiu Nord FM w czwartek. Tak naprawdę to piosenka, która zamyka dzisiejsze spotkanie w naszym programie Nordo na fali. Jeszcze tylko finał w naszej zabawie skojarzeniowej i możemy lecieć do domu. Słuchajcie, po wielu waszych komentarzach można wnioskować, że bez internetu, bez Wi-Fi w obecnych czasach byśmy się chyba trochę pogubili. No i bardzo jestem ciekawy, jakby to było, jakby nam ktoś tak na jeden dzień wyłączył internet. No, coś czuję, że byłaby niezła panika. No ale panie Robercie, do brzegu. Internet, login, sieć, hasło składa się z trzech wyrazów, router, bezpieczeństwo. No i dzisiejsze hasło to oczywiście hasło do Wi-Fi. Hasło do Wi-Fi. Taka jest prawidłowa odpowiedź, a najszybciej na mecie zameldowała się dzisiaj pani Magdalena Borg. Czwartkowe brawa dla pani Magdaleny, bilet do Filharmonii Wejherowskiej na dowolnie wybrany seans. No i panią Magdę ogłaszamy dzisiaj królową skojarzeń. No to komu się nie udało, zapraszam już jutro o tej samej porze. Będzie wesoło, bo to będzie przecież piątek, to będzie weekend. Polecam się, Robert Jastrzębski, a tymczasem u nas za chwilę Norda Party. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowa ulica Obrońców Helu 3.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
5: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
4: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
6: So far, 8 cases have been...
7: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
4: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
8: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
4: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na

0: Blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami z Pucka zatrzymali 2 osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Ten miał być związany z wydaniem decyzji dotyczącej użytkowania lokalu. Do działań doszło 28 kwietnia na terenie Pucka oraz powiatu puckiego. Policjanci zatrzymali 41-letnią kobietę, która według ustaleń miała przyjąć pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Zatrzymany został również 49-letni urzędnik, dla którego, jak twierdzą śledczy, przeznaczona była zabezpieczona gotówka. Oboje trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny, zakaz kontaktowania się i zbliżania do siebie, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za przestępstwa korupcyjne związane ze wręczeniem lub przyjmowaniem korzyści majątkowych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dobre wiadomości dla seniorów z gminy Nowa Wieś Lęborska. Samorząd potwierdził kontynuację udziału w programie Opieka 75+, także w tym roku. To inicjatywa skierowana do osób powyżej 75 roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a jej celem jest umożliwienie im jak najdłuższego pozostania w swoich domach. Program zapewnia pomoc w podstawowych obowiązkach dnia codziennego, szczególnie osobom samotnym lub mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Wsparcie obejmuje m.in. opiekę, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy załatwianiu spraw bieżących. W wielu przypadkach usługi są całkowicie bezpłatne, co uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać siebie lub swoich bliskich do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy socjalni udzielają szczegółowych informacji oraz pomagają w przejściu przez procedurę zgłoszeniową. Władze gminy podkreślają, że inicjatywa ma realny wpływ na poprawę jakości życia seniorów i stanowi ważny element lokalnej polityki społecznej. Słupszczanie mogą znów podróżować komunikacją miejską za jedyną złotówkę dziennie. Z początkiem maja wprowadzono bilet całoroczny w cenie 365 zł. Oferta skierowana jest do osób posiadających kartę mieszkańca lub rozliczających PIT ze słupskim adresem zamieszkania. Bilety całoroczne można nabyć za pośrednictwem aplikacji Fala lub osobiście w punkcie obsługi klienta przy ulicy Towarowej 10 w Słupsku, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Pasażerowie mogą skorzystać też z nowych biletów dziennych, nocnych i strefowych. Stracił panowanie nad autem i uderzył w barierę energochłonną. Kierowca został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło we wtorek 5 maja po godzinie 21 na ulicy Wejherowskiej w Redzie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus, kierujący pojazdem marki Dodge nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. Samochód zatrzymał się na niej, powodując jej uszkodzenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Jak przekazali stróże, prawa był trzeźwy. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Przy tej pogodzie, która się w sumie to od wczoraj utrzymuje, to aż ciężko uwierzyć, jaka była pogoda i jakie temperatury się w weekend majowy utrzymywały. W porównaniu z tamtymi, no mamy dzisiaj dość skromne 8 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 10 w Luzinie, 11 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Dobra wiadomość jest taka, że powolutku ta temperatura zaczyna odbijać w górę. Zachmurzenie dość intensywne i niewielka szansa na opady. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
6: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Skolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął. Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę

0: grupę koncertów jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel, do końca roku chce zagrać 504 koncerty. Ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów, czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistów i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.
1: Norda Party!
2: Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji.

0: pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama. Reklama. Nord.

0: Na dobrą nockę z Nordą.
1: Irena Landau, upalna noc. Pewnego razu, a było to latem, kiedy nawet w nocy jest tak gorąco, że trudno oddychać, okropnie pokłóciła się poduszka z kołdrą. Ja jestem ważniejsza, mówiła poduszka. Gdyby nie ja, Rafałek wcale i w ogóle nie mógłby zasnąć. Nic podobnego, denerwowała się kołdra. Gdyby nie ja, Rafał by zmarznął. A gdyby nie ja, złościła się poduszka.

0: A Rafałkowi byłoby twardo w uszy. A gdyby nie ja? Syczała kołdra. Mama nie mogłaby Rafała otulić na dobranoc. A gdyby nie ja? Warknęła poduszka. Misiaczek nie miałby pod czym leżeć. Kiedy mama z Rafałem weszła do pokoju, kołdra była z tej złości zupełnie skłębiona, a poduszka prawie wbiła się w ścianę. Uff, jak gorąco! Sapnął chłopiec. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj zasnę. Co racja, to racja, przyznała mama. Można się ugotować na miękko, czekaj, zmienię ci pościel. I przyniosła lekki, piękny kocyk, zielony jak wiosenna trawa i do tego malutki jasieczek, na którym była wyszyta mordka pieska Medora, a potem schowała kołdrę i poduszkę do tapczanu, a w tapczanie leżał piękny, puchaty śpiwór.
1: Nie martwcie się, powiedział. Jeszcze po was przyjdą, nadejdzie zima i się z wami przeproszą. Jeszcze się okaże, że nie mogą bez was spać. Obie jesteście bardzo potrzebne, a na razie sobie odpocznijcie. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych.

0: aktualnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
4: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
3: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegające przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
5: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
3: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgi Meloni.
6: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
3: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem. Dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie ZOO. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
7: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
3: Problemy nasilają się w długie weekendy.
8: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z gdyńskich ulic jeszcze

0: W tym tygodniu pojawią się utrudnienia. W piątek 8 maja od godziny 21 na ulicy Chylońskiej na wysokości budynków numer 33-36 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany te związane są z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia robót to godziny popołudniowe 9 maja, czyli w najbliższą sobotę. Więcej informacji o aktualnych utrudnieniach na gdyńskich drogach znajdziecie na internetowej stronie Gdyńskiego Zarządu Dróg Miejskich pod adresem zdiz.gdynia.pl. Gmina Potęgowo rozpoczyna działania na rzecz poprawy stanu jeziora w Nieckowie. Podpisano umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na przeprowadzenie kompleksowych badań zbiornika. Celem jest dokładne rozpoznanie przyczyn pogarszającej się jakości wody oraz opracowanie skutecznych metod jej poprawy. Badania obejmują analizę procesów eutrofizacji, czyli nadmiernego użyźniania wód prowadzącego do zakwitu glonów i pogorszenia warunków życia w jeziorze. Naukowcy będą prowadzić regularne pomiary terenowe i laboratoryjne, badając m.in. jakość wody, osady denne, głębokość zbiornika oraz stan organizmów wodnych. Prace potrwają od wiosny do jesieni, co pozwoli uchwycić zmiany zachodzące w różnych porach roku. Zebrane dane posłużą do opracowania raportu i strategii rekultywacji jeziora. Pierwsze wyniki mają być znane do końca sierpnia. Władze gminy liczą, że badania zwiększą szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na dalsze działania. To inwestycja, która ma poprawić jakość życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność turystyczną okolicy. Mieszkańcy Słupska będą mogli wypowiedzieć się w sprawie nadania imienia Jana Ponulaka skwerowi znajdującemu się przy ulicy Nad Śluzami. Do 31 maja słupszczanie mogą w konsultacjach społecznych wyrazić opinię, czy w mieście powinien powstać skwer imienia Jana Ponulaka. Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie, mailowo bądź za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Chętni mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie również telefonicznie w dniach 12 i 13 maja. Ponadto 25 maja o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim przy Placu Zwycięstwa 3 zaplanowano publiczne spotkanie konsultacyjne. Jan Ponulak urodził się w Słupsku w 1915 roku. Podczas II wojny światowej ratował ludność żydowską na terenach Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa. Prowadząc młyn przez lata ukrywał żydowską rodzinę Rejzelów, narażając życie własne oraz swojej rodziny. Organizował kryjówki i pomagał w ucieczce z getta, zapewniając schronienie osobom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Za swoją bohaterską postawę Jan Ponulak został pośmiertnie odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Przynosisz śmieci, wynosisz sadzonki. Tak w wielkim skrócie wyglądać będzie akcja, która odbędzie się w Rumi. W sobotę 9 maja o godzinie 10 na parkingu Mosiru miejsce będzie miała sadzonka za odpady. Aby otrzymać sadzonki roślin, należy w dniu akcji dostarczyć elektroodpady bądź makulaturę do jednego z dwóch punktów znajdujących się na parkingu. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy przynieść od 1 do 15 kg makulatury, aby otrzymać jedną sadzonkę z sezonu. Sezonową powyżej 15 kg za jedną sadzonkę wieloletnią lub dwie sadzonki sezonowe. Mała ilość sprzętu, czyli na przykład kilka telefonów komórkowych lub czajnik, czyli do 5 kg, da nam jedną sadzonkę rośliny wieloletniej lub jedną sadzonkę rośliny sezonowej. Średnia ilość sprzętu, dwie sadzonki rośliny wieloletniej, a duża ilość sprzętu, sadzonki rośliny wieloletniej lub jedno drzewko plus jedna sadzonka rośliny wieloletniej. Uwaga, przekazywane elektroodpady muszą być kompletne pod względem elektrycznym i elektronicznym. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej Rumian. Dzięki odpowiedniej utylizacji elektrośmieci udaje się z nich pozyskać na przykład metale szlachetne, a do środowiska nie przedostają się trujące związki chemiczne. Wybiegnijmy sobie jakieś półtorej godziny do przodu i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Zimno bardzo nie będzie, przymrozku też nie będzie, choć na gorącą noc się nie zanosi. 6 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 5 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieromi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie wciąż utrzymuje się umiarkowane, zachmurzenie będzie utrzymywało się umiarkowane, a nawet może dość duże i mogą się pojawiać wciąż opady.
1: Radia Norda FM.